Ma współlokatorkę, we dwie, zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka. Czasem wieczorem potrafią tak się zagadać. Wspomnienia potem kłują pod sercem jak kolka. Tamta ma tu mężczyznę dochodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne. Lika wtedy wspomina dawne życie jak niczyje. Jej artią w Kijowie zawsze to bliżej do syna, choć front faluje w przypływach śmierci. Jeździ do męża raz na pół roku.

widać tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z torbą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn.

myślę, siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są i to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia, był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos, ten chaos, ten chaos, ten chaos. Ten chaos.

Na listę nowości też będziemy sobie zaglądali, tak jak na przykład teraz Dorian Swimming Shadow to Toxic Harmony. A tymczasem...

0: Teleskop poznańskiej TVP istnieje duże prawdopodobieństwo utworzenia stałej bazy wojsk USA w Wielkopolsce. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przyznał, że w walce o te inwestycje przewidzianą dla 5000 żołnierzy na placu boju pozostały już tylko Poznań i Wrocław. Baza miałaby powstać w gminie Oborniki, co stanowiłoby dogodną lokalizację ze względu na sąsiedztwo trasy S11 i poligonu w Biedrusku. Inicjatywę w pełni popiera pełniąca obowiązki wojewody wielkopolskiej Karolina Fabiś-Szulc.
1: Najbardziej, szczególnie Oborniki. Myślę, że będzie też rozwój tego terenu. Przecież żołnierze przyjeżdżają tutaj z rodzinami, także myślę, że to dobre miejsce. Mam nadzieję, że w końcu ruszy budowa S11, a to być może przyspieszy też budowę.
0: Obecnie prowadzone są rozmowy na szczeblu ministerialnym, jednak sam resort na razie wstrzymuje się od oficjalnych komentarzy.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na kompleksową modernizację zabytkowej muszli koncertowej w Parku Wilsona, a zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 20 lipca. Pochodzący z 1936 roku obiekt przejdzie gruntowną renowację, obejmującą między innymi odnowienie elewacji, przebudowę piwnicy oraz wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej. Zgodnie z przedwojennym projektem architektonicznym odtworzone zostaną niezachowane do dziś historyczna pergola oraz trejasz. Inwestycja połączy tradycję z nowoczesnością, ponieważ w planach modernizacyjnych przewidziano również wyposażenie budynków, ekologiczne panele fotowoltaiczne.
2: Tematy, które nas łączą.
0: Zakończyły się poznańskie konsultacje społeczne dotyczące ewentualnego ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Wzięło w nich udział ponad 1200 mieszkańców i przedsiębiorców. Z opublikowanego raportu wynika, że zdecydowana większość respondentów popiera ten pomysł. Za wprowadzeniem zakazu opowiedziało się niemal 83% ankietowanych, podczas gdy przeciwne zdanie wyraziło zaledwie 15% uczestników. Konsultacje obejmowały ankiety elektroniczne i papierowe, a także bezpośrednie spotkania z poznaniakami i właścicielami sklepów. Zebrane opinie i dane posłużą teraz władzom miasta jako podstawa do opracowania szczegółowego projektu uchwały. Ostateczną decyzję w ewentualnym wprowadzeniu nocnych ograniczeń w handlu alkoholem podejmie w głosowaniu Rada Miasta Poznania.
2: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
0: 5 wygranych z rzędu i tyle dobiegła końca seria żużlowców PSŻ tu Poznań. We wczorajszym wyjazdowym spotkaniu 11. kolejki drugiej Ekstraligi Skorpiony uległy 39-51 Orłowi Łódź. Z powodu niekorzystnej pogody mecz był rozgrywany w błyskawicznym tempie. Takie warunki utrudniały swobodną jazdę, mówił po meczu zawodnik PSŻ tu Bartosz Smektała.
3: Towarzyszyło mi to, że nie mogłem złapać trakcji. Wiadomo, jak jest ślisko, to tak się dzieje, ale chodziło mi o to, żeby po prostu jak najmniejsza ta różnica była. Przed wejściem w ogóle miałem tyle obrotów w motocyklu, że no nie mogłem sobie z tym poradzić i szkoda, bo czułem się mocny dzisiaj na starcie tego spotkania.
0: Porażka sprawiła, że PSŻ po dłuższym czasie opuścił fotel wicelidera. Wyprzedził go właśnie Orzeł Łódź, który podobnie jak Skorpiony ma na koncie 14 oczek. Poznaniacy mają co prawda przed sobą jeden mecz zaległy, ale trzeba zaznaczyć, że w tym spotkaniu na Golęcin przyjedzie niepokonana dotąd Polonia Bydgoszcz. To starcie zaplanowane jest na niedzielę 19 lipca. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam o 7.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 7 wybiła na zegarku, a to oznacza, że Kurę zapraszamy na antenę.

Już 7.01, na zegarku mamy 6 dzień lipca, to poniedziałek. Dominik, Dominika, Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Dot, Gotat i Nazaria obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę, 4 dni do weekendu nam zostały, Światowy Dzień Pocałunków w kalendarzu mamy i Dzień Radcy Prawnego również za chwilę. Przegląd porannej prasy w Radiu Afera.

Na problem zwrócił uwagę adwokat Adam Brusiłowicz. Zdarza się, że deweloperzy, wykorzystując swoją silną pozycję, wymuszają na klientach zrzeczenie się przysługujących im roszczeń, celowo opóźniając przeniesienie własności. 19 358 zł to średnia cena oferowana za metr kwadratowy mieszkania w stolicy. W 3 lata wzrosło 31%. Dodatkowo mamy informacje tutaj o tym, jak wyglądają ceny. O informacjach ze stolicy na pewno, informacji z Poznania, z tego co widzę, nie ma, ale warto przeczytać na stronie pierwszej i na stronie 13 więcej szczegółów, więcej informacji o zasięgu komórek, który maleje, no bo sieć 5G rośnie. Zasięg mobilnego internetu w Polsce jest dużo gorszy niż kiedyś, skarżą się kierowcy. Poseł Sławomir Ćwik łączy pogorszenie jakości usług z wyłączeniem sieci 3G przez operatorów. Częstotliwości wykorzystywane są bowiem dla nowszych 4G i 5G. Czy to wpływa na pogorszenie zasięgu? O tym przeczytałem na stronie pierwszej oraz na stronie 19. Dodatkowo o prędkości internetu i o starych sieciach komórkowych, które ustępują 5G. Również słów kilka. Zełenskiego pomysłu na wybory to temat na jedynce. Kolejny. Sukcesy ukraińskich dronów w Rosji przyczyniły się do poprawy notowań prezydenta Ukrainy w sondażach. Myśli więc o szybkiej reelekcji w czasie wojny. Rusław Szerzyn na ten temat pisze na stronie pierwszej oraz na stronie 20. W dzienniku Gazecie Prawnej na stronie pierwszej o betonowej władzy, która trwa, przeczytamy. Walne zgromadzenie trwające rok, omawianie każdego punktu obrad w innym dniu i stosowanie zasad z czasów pandemii to trzy różne sposoby na to, by nie stracić władzy w spółdzielni. Wszystkie działają. Renata Krupa-Dąbrowska ten temat opisuje. No i pisze, że w spółdzielniach mieszkaniowych liczących więcej niż 500 członków walne zgromadzenie odbywa się w częściach. Przepisy nie precyzują jednak dokładnie, jak ma wyglądać w praktyce. W rezultacie dochodzi do szatkowania walnych zgromadzeń. Spółdzielcy uważają, że chodzi tylko o jedno, o utrzymanie władzy. Ostatnio głośno było o tym, że spółdzielnia Brudno w Warszawie podzielono walne zgromadzenie na 27 części. Ostatnia część walnego odbędzie się w połowie maja w roku 2027, czyli wtedy, gdy spółdzielna powinna już rozpocząć kolejne walne zgromadzenie. W innej społeczności walne zgromadzenie odbyło się w jednej części, ale podjęto decyzję, że każdego dnia będzie ono obradować nad innym punktem porządku obrad. Na stronie pierwszej oraz na stronie szóstej więcej informacji na ten temat znajdziecie. USA coraz mniej atrakcyjne. To temat na jedynce. W sondażu Cebos z okazji 250. rocznicy powstania USA wynika, że Stany Zjednoczone, które przez dekady jawiły się Polakom jako symbol spełnienia amerykańskiego snu, wyraźnie straciły na atrakcyjności jako kierunek emigracji. Na stronie pierwszej oraz na stronie siódmej więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w prasie lokalnej, czyli w Głosie Wielkopolskim. O egzaminie ósmoklasistów poczytamy, bo poznaliśmy tegoroczne wyniki. Nasi uczniowie mają nad czym pracować. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki, do których w regionie przystąpiło blisko 40 tysięcy uczniów, do których przystąpiło, w sensie, że do egzaminów. Na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej szczegóły. Elektrownia atomowa w Bełchatowie czy w Koninie? Zadecydują eksperci. Bełchatów i Konin to dobre lokalizacje, ale o tym, gdzie powstanie druga elektrownia, rozstrzygną eksperci, powiedział w sobotę premier Donald Tusk podczas wizyty na terenie farmy fotowoltaicznej w Kleczewie. Więcej informacji na ten temat na stronie pierwszej. O słowie również słów kilka. O Lechu, który jest po pierwszym sparingu, na stronie 14. 11 minut.

0: Chcielibyście powalczyć o te wejściówki właśnie, no to piszcie pod numer 7248. W treści wpisujecie afera.granie, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie, który hymn męskiego grania najbardziej przypadł do gustu wam, no i dlaczego? Uwaga, czekamy do czwartku. 2 zł 46 groszy to koszt wiadomości. 7248 to numer.
1: Prostota. To zadziałające na

0: przepisy są przepisy i najczęściej są zero-jedynkowe. Wręcz, żeby jakikolwiek system prawny funkcjonował dobrze, no to muszą być zero-jedynkowe. Albo karę popełniasz, albo w sensie, albo karę otrzymujesz, albo kary nie otrzymujesz, a tutaj karę dostał, ale kary nie ma, kara została cofnięta. No, jest to,
1: czerwona
0: jest
1: kartka jest to nie została, bardzo... tylko to pauzowanie po czerwonej kartce. To
0: dokładnie,
1: trzeba dodać.
0: Dokładnie, no bo jako tako kartki cofnąć nie można, no bo to by trzeba było cofnąć mecz do tego momentu, ale cofnięte jest zawieszenie. No, zawieszenia na pewno nie będzie miał cofnięty inny zawodnik, ale o tym za moment, ponieważ to działo się w meczu Anglii z Meksykiem, a najpierw porozmawiamy o meczu Norwegii z Brazylią.
1: Tak, 1-2 ten się zakończył.
0: Dokładnie, Norwegowie świętują, Norwegowie wiosłują bardziej. Ostatnio gdzieś w mediach społecznościowych dobiegł mnie filmik, gdzie członkowie parlamentu norweskiego, żeby wesprzeć swoich reprezentantów, zaczęli wiosłować razem z nimi i po prostu przewodniczący marszałek tamtego ichniego sejmu zaczął tak samo uderzać w bęben, tak jak robi to prowadzący doping, a członkowie parlamentu siedzący w ławach, wszyscy garnitury, krawaty, muchy, wszystko, zaczynali wiosłować i wykrzykiwać to słynne ru, ru. Więc było to naprawdę bardzo ciekawe. Ciekawie zaczął się również wczorajszy mecz, który był rozgrywany o 22 czasu polskiego. Najpierw gole Sorlota dla reprezentacji Norwegii, nieuznany z uwagi na to, że został strzelony z pozycji spalonej. Chwilę później dość oczywisty faul ze strony defensora Norwegów, no i rzut karny dla Brazylii. Wszyscy myśleli, że zacznie się samba brazyliana, no ale do piłki nie podszedł Vini Junior, tylko Bruno Gimaraes. Bruno Gimaraes nie dość, że wyglądał z twarzy dosyć mocno niepewnie, to jeszcze wykonał dość, przepraszam za słowo, pokraczny rozbieg, który w żaden sposób nie zniechęcił do obrony Nylanda, który stał między słupkami reprezentacji Norwegii. Obronił, dobrze wyczuł, idealnie się rzucił, wybronił ten rzut karny. Reszta spotkania to w zasadzie lekka przewaga Brazylii, ale druga reprezentacja, czyli reprezentacja Norwegii, także swoje szanse miała. No i miała przede wszystkim pomiędzy słupkami znakomicie dysponowanego Nylanda. Trochę przypomina się postawa Wojtka Szczęsnego w tym pamiętnym meczu w 2014 roku z Niemcami, który wygraliśmy 2-0, gdzie my tam też mogliśmy stracić tych bramek z 5, 6, 7, 8, ale nie straciliśmy żadnej, ponieważ Wojtek bronił rzeczy, które były nawet nie do obrony. Później w 46 minucie weszła na boisko bardzo ważna postać, Andreas Schjelderup. No i ten Schjelderup bardzo mocno dołożył swoją cegiełkę, wręcz nawet nie cegłę, nawet i głaz narzutowy jakiś taki wielki, do końców zwycięstwa norweskiego. W 79 i w 90 minucie dwie bramki Erlinga Haalanda, ale kto dwukrotnie zagrywał? Właśnie Schjelderup. Więc dwie asysty, Haaland dwie bramki, no i Brazylia załamana, Brazylia w płaczu. Później jeszcze w 10 minucie doliczonego czasu gry rzut karny wykorzystał Neymar, więc i nawet ta postać zapisze się w jakiś sposób po tym mundialu, no ale Brazylia do domu jedzie, Brazylia po raz kolejny bez trofeum, po raz kolejny bez jakiegoś dalekiego zajścia w Mistrzostwach Świata.
1: No tak, bo jedyne zajście, do którego Brazylia doszła, to 1/8 finału. No i przegrywa ten mecz, a spodziewaliśmy się czegoś więcej. Spodziewaliśmy się, że będzie to wszystko jakoś dalej szło. No cóż, teraz z Norwegią będziemy musieli się mierzyć, w sensie nie my, ale inni. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. A Meksyk musiał mierzyć się z Anglią. No i tutaj również się działo.
0: Dokładnie, tutaj się działo. No najpierw była ta sprawa z godziną rozpoczęcia meczu. Najpierw Anglicy zwracali uwagę, że oni potrzebowaliby wcześniej rozpocząć ten mecz, bo widzowie, bo żeby w Anglii można było to obejrzeć. Później organizatorzy przyspieszyli ten mecz z uwagi na kwestie pogodowe. Koniec końców mecz wrócił do oryginalnej godziny. Odbywał się o 3 godzinie czasu polskiego. Anglicy wygrali go 3-2. Dwie bramki Juda Bellinghama w 36 i 38 minucie. Na początku dosyć powoli zbierali się Anglicy do wejścia w ten mecz na jakieś większe obroty, no ale jak już zaczęli, no to dwa bardzo solidne strzały. W 42 minucie Julian Quiñones zdobył bramkę na 1-2 dla Meksyku, więc był kontakt. No i jeszcze do końca tej pierwszej połowy Meksykanie mieli chyba ze 3, jak nie 4 setki. Więc mogli schodzić jak najbardziej przy wyniku remisowym. Nie udało im się to, no i musieli gonić w drugiej połowie. Tutaj absolutnie bandycki faul jednego z zawodników Anglii. Jarrell Kwanzaa wyleciał z czerwoną kartką w 54 minucie. Atak na nogę rywala, tak mniej więcej w sam środek piszczeli. Wyglądało to okropnie. Aż w szoku jestem, że tamta kość wytrzymała to starcie. No, ale Anglicy nie poddali się i mimo tego, że grali w 10, no to 6 minut później otrzymali rzut karny, który Harry Kane wykorzystał i mieli już 3-1, ale po 9 minutach rzut karny padł w drugą stronę. Po rzucie rożnym było zamieszanie. Tam z kolei przewinienia właśnie Harry Kane się dopuścił. No i Raul Jimenez zdobył bramkę dla Meksyku kontaktową. Niestety dla Meksykan nie udało się jednak już doprowadzić do wyrównania i do dogrywki. Ciekawostka, Jude Bellingham zdobył 2 gole w tym meczu. Ostatnią osobą, która zdobyła podczas mundialu, podczas meczu Mistrzostw Świata, 2 gole na Estadio Azteca, czyli na stadionie w Ciudad de México, był Diego Armando Maradona. Teraz kolejnym jest Jude Bellingham, więc trochę czasu i trochę wody, nie wiem jaką mają tam rzekę, ale trochę w tej rzece upłynęło na pewno.
1: I trochę nazwisk również. Meksyk, Anglia to 2-3. Kolejne spotkanie to 2 dzisiejsze 1/8 finału, które będziemy mogli oglądać. Portugalia, Hiszpania. O, to starcie tytanów?
0: Tak, starcie tytanów. No i kolejny last dance Cristiano Ronaldo. Tak jeszcze słowem wspomnienia o poprzednich meczach, to Anglia z Norwegią się zmierzą ze sobą w ćwierćfinale. A tutaj starcie tytanów. No i Hiszpanie na pewno są delikatnymi faworytami, ale nie mogą zdeprecjonować Portugalczyków. Jedno jest pewne, ten mecz będzie prześliczny dla oka, no bo wiemy jak wygląda piłka z Półwyspu Iberyjskiego. Oni się cieszą tą grą, więc powinno być dużo, dużo otwartej piłki.
1: To dzisiaj po 21, a potem po drugiej w nocy Stany i Belgia.
0: Dokładnie. Ameryka kontra Belgia. Belgowie, którzy dostali się, no, złośliwy by powiedzieli, że takim psim smędem wręcz powinni przegrać z tym Senegalem. Jednak fakty są takie, że odprawili Senegal z kwitkiem po dogrywce 3-2. Amerykanie z kolei dalej mają swój American Dream i próbują dojść jak najdalej. No, w tym momencie, jeżeli przeszliby tych Belgów, którzy absolutnie nie są w tym momencie rywalem nie do pokonania, no to będą najlepszą drużyną z Ameryki Północnej. I o ile dobrze liczę, to drugą najlepszą drużyną z Ameryk co najmniej, no bo tylko Argentyna ma jeszcze chyba szansę przejść dalej. Więc generalnie bardzo, bardzo dobry wynik już teraz, jak na gospodarza, a może być jeszcze lepszy.
1: Tak, moi drodzy, to dzisiaj po godzinie 2 w nocy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Szymon Kamuda był z nami.
0: Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę wszystkim.
1: 5 minut zostało do 8:00.

0: rosnących potrzeb lokalne organizacje pomocowe oraz służba zdrowia są skrajnie przeciążone. Najpilniej potrzebne są mleko w proszku i żywność dla dzieci z długim terminem ważności, wózki inwalidzkie, materiały opatrunkowe, podpaski, pieluchy dla dzieci, koce i namioty. Zbiórkę można wesprzeć również finansowo.
1: Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć, ale nie może przyjechać, czy jest spoza Poznania, czy spoza Wielkopolski, to na naszej stronie redemptorismisio.org można wesprzeć nas finansowo, a my każdą złotówkę zamienimy w realne dobro, które za pomocą Wojska Polskiego zostanie przetransportowane do Libanu.
0: Mówi rzecznik prasowa Redemptoris Missio Natalia Patyk. Dary można dostarczać do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej do 13 lipca.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
0: Tlenek węgla nie ma wakacji, informują wielkopolscy strażacy. Należy pamiętać, że niebezpieczeństwo zatrucia czadem występuje przez cały rok. W okresie letnim źródłem zagrożenia mogą być przede wszystkim gazowe podgrzewacze wody, kotły, kuchenki, kominki oraz inne urządzenia, w których zachodzi proces spalania. W tego typu urządzeniach we współpracy ze strażakami zaopatruje seniorów poznańska Caritas.
3: W programie Budujemy Bezpieczeństwo udało nam się wydać już około 1200 czujek. One są dedykowane szczególnie dla osób starszych, dla osób, które żyją w trudniejszej sytuacji życiowej. Priorytetem nie jest dla nich taki zakup. Jeżeli mają wydać te około 100 zł, to pewnie to pójdzie na jedzenie, na jakieś takie bardziej priorytetowe wydatki.
0: Podkreśla rzecznik poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz. Warto przypomnieć, że od 2030 roku we wszystkich domach i mieszkaniach montaż czujek dymu będzie obowiązkowy.
2: Przystanek informacja.
0: Wielkopolskie samorządy otrzymają wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na obecny rok. Pieniądze pozwolą na realizację 66 projektów i przebudowę 126 km tras. Z potężnego wsparcia skorzystają zarówno powiaty, jak i mniejsze gminy.
4: Inwestycji, których mieliśmy w 2026 roku, było na 604 miliony, natomiast zgodnie ze sporządzonymi listami ta kwota wynosiła 244, bo taką też zresztą kwotę ministerstwo przyznało dla województwa wielkopolskiego.
0: Zaznacza Jacek Wróblewski z Wydziału Infrastruktury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Największe dotacje, sięgające kilkunastu milionów złotych, zasilą budżety drogowców, między innymi w Gnieźnie, Lesznie i Kaliszu, a także w powiatach leszczyńskim i poznańskim. Środki pozwolą na wylanie nowego asfaltu, budowę dróg osiedlowych, a w Śremie na gruntowny remont mostu nad Wartą. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się nabożeństwo w katedrze poznańskiej inaugurujące 92. poznańską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Przeświętą odprawi biskup Grzegorz Balcerek. Pielgrzymi pokonają ponad 300 km w 10 dni. W tym roku wędrować będą pod hasłem Wypłyń na głębie. Organizatorzy spodziewają się, podobnie jak w ubiegłym roku, około 1300 pielgrzymów w trasie. Na Jasną Górę dotrą wszyscy 15 lipca. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 8:57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę po raz kolejny.

Szósty dzień lipca w kalendarzu. Mamy to poniedziałek. Dominik, Dominika Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Gotard i Nazaria obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Do weekendu 4 dni zostały. To informacja z tych najważniejszych. Światowy Dzień Pocałunku. Dzień Radcy Prawnego w kalendarzu. Mamy dodatkowo przysłowie na dzisiaj zostało przygotowane. Co prawda jedno, ale proszę bardzo. Kto w lipcu patrzy chłodu na cierpienie?

0: krwią, gdy ta obumiera. Spada u bilirubiny. Żółciowy barwnik, który powstaje w naszym ciele z rozpadu starych krwinek czerwonych, które właśnie odpowiadają za żółty kolor siniaków i za żółtaczkę. Rozpracował strukturę bilirubiny i pokazał, że jest to po prostu rozcięty liniowy pierścień poryfinowy. Pod koniec życia udało mi się również dokonać syntezy tego związku. Jego laboratorium w Monachium stało się globalną stolicą chemii barwników naturalnych. W ciągu swojej kariery opublikował setki prac naukowych i wychował pokolenia chemików. Wymagał niesamowitej dyscypliny, ale najwięcej wymagał od siebie. Niestety jego historia ma tragiczny epilog związany z mrokiem II wojny światowej. Podczas bombardowań Monachium pod koniec wojny jego ukochany Instytut Chemii został dosłownie zrównany z ziemią. Zniszczone zostały owoce jego całego życia, setki nieopublikowanych badań i unikalne próbki. Zrozpaczony stratą swojego naukowego domu, cierpiący na głęboką depresję, Hans Fischer odebrał sobie życie w marcu w 1945 roku, na kilka tygodni przed końcem wojny. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
5: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek.

0: Ziarne Podbrezowa 3-1 w rozegranym we Wronkach sparingu. Gole dla niebiesko-białych strzelili Tymoteusz Gmur i Sami Dudek oraz Pablo Rodriguez. W spotkaniu zadebiutowali również nowi zawodnicy kolejorza, defensor Terry Jegbe i bramkarz Mateusz Lis. W samych superlatywach wypowiada się o nich dla Lech TV Wojciech Mońka.
1: W treningu razem graliśmy sporo, także wiemy mniej więcej, czego się po sobie spodziewać. Wiadomo, że w meczu to zawsze inaczej wygląda, ale cały czas sobie wszyscy podpowiadaliśmy, także myślę, że przebiegało to dobrze. Na ten moment.
0: Kolejny sparing kolejorze również rozegra we Wronkach. W sobotę podejmie Bohemian z Praga. Więcej o Lechu Poznań usłyszycie na naszej antenie w audycji Sporting Klub Afera dzisiaj po godzinie 18.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
0: Wielkopolskie samorządy ruszają z budową schronów. Z rządowego programu obrony cywilnej do regionu trafi w tym roku prawie 438 milionów złotych. Urząd Wojewódzki dofinansuje 13 takich inwestycji. W wielu przypadkach są to po prostu modernizacje piwnic i budynków szkolnych, mówi pełniąca obowiązki wojewody wielkopolskiej Karolina Fabiś-Szulc.
3: Też widzimy dużo inwestycji, które polegają na remontach piwnic, szkół, jakichś innych miejsc znajdujących się na terenach gmin, także to są główne też inwestycje, które gdzieś tam powiaty czy gminy od nas zabiegają, ale takie inwestycje, które rzeczywiście będą namacalne, również będą powstawały.
0: Bezpieczne azyle powstaną między innymi w piwnicach szpitali w Poznaniu i Środzie Wielkopolskiej, a także pod szkołami i urzędami, między innymi w powiecie wrzesińskim i pleszewskim. Blisko 18 milionów dotacji trafi z kolei do Borka Wielkopolskiego na schron pod szkolnym boiskiem. Umowy z wykonawcami zostaną podpisane do końca lipca.
2: Kurs na wakacje w Radiu Afera.
0: Może zaczekać. Pod takim hasłem PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą akcję Bezpieczny Przejazd. W okresie przedwypoczynkowym spółka stara się edukować kierowców w zakresie tego, co robić w razie awarii auta, wypadku czy zagrożenia na przejeździe drogowo-kolejowym. W pierwszej kolejności ratujemy swoje życie, a w tym pomoże nam żółta naklejka.
4: Na każdej żółtej naklejce trzy bardzo ważne numery. To jest numer indywidualny danego przejazdu kolejowo-drogowego, dziewięciocyfrowy, który składa się z numeru linii kolejowej, dokładnego kilometra i metra, gdzie znajduje się dane skrzyżowanie torów z drogą. Mamy również numer alarmowy 112. Mamy również numer techniczny, z którego należy skorzystać w tym momencie, gdy widzimy jakiekolwiek nieprawidłowe działanie urządzeń na przejeździe.
0: Podkreśla Radosław Śledziński, rzecznik PKP PLK. Z powodu wspomnianej akcji w każdy wakacyjny piątek ambasadorzy bezpieczeństwa wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei i Policji będą prowadzić działania edukacyjno-prewencyjne na wybranych przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni dzisiejszy zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 9 wybiła minutę temu, to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę. Bardzo proszę.

szósty dzień lipca w kalendarzu mamy, to poniedziałek. Do weekendu tylko 4 dni nam zostały. Dominik, Dominika, Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Gotard i Nazaria obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Pocałunku, jak już się dowiedzieliśmy, mamy dzisiaj w kalendarzu, a dodatkowo do tego wszystkiego Dzień Radcy Prawnego. Uwaga, przypominam przysłowie. Kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi, ale może do 10 zrozumiem i jeżeli wy nie rozumiecie, to wam wytłumaczę. Na pewno za chwil kilka wytłumaczymy, o co chodzi w Ogólnopolskim Forum Młodzieżowych Rad Miasta, moi drodzy. Gościem będzie Olaf Śramkowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Zostańcie z nami.

0: wydarzeń dla młodzieży, dla rad młodzieżowych, gdzie te możliwości też często finansowe są niestety mniejsze. Zależy nam na tym, że one przyjechały do Poznania, zobaczyły, jak my działamy, zobaczymy, jak oni działają i może coś ciekawego z tego wyniknie. Jest to pierwsza edycja, nie ukrywam, że taka trochę prototypowa, trochę, żeby zobaczyć, jak to będzie.
1: Nie, no, ja patrzę na stronę internetową i tutaj jest pełen profesjonalizm,
0: nie,
1: jeżeli
0: no,
1: chodzi
0: program
1: o wykonanie.
0: Jest, program jest, mamy super kolegę Macieja, który się stroną się zajmuje, także myślę, że tam jest wszystko jak najlepiej, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że tu po forum będzie można porozmawiać nad efektami ewentualnie.
1: Forum trwać będzie przez 2 dni, no tak, to już jest tak. Coś. Młodzieżowe Rady Miasta się zjeżdżają. Po co takie forum właśnie?
0: Znaczy, tak jak już troszeczkę powiedziałem, taki główny cel jest taki, żeby się spotkać, porozmawiać, przedyskutować też różne tematy, które są problemami czy sukcesami w różnych radach i zobaczyć...
1: Dąży się do współpracy międzyradowej?
0: Tak, tak. Dążymy do tego, żeby za parę lat być może wypracować jakieś takie forum w rozumieniu takiego stale działającego, czy to stowarzyszenia, czy to nieformalnego jakiegoś związku tych rad, żeby zwiększać, zacieśniać współpracę, bo też dostrzegliśmy taki problem, że na przykład często robimy coś fajnego z Młodzieżową Radą Warszawy, czy z Młodzieżową Radą Sopotu, a na przykład z Młodzieżową Radą w Lesznie, w Swarzędu, czy radami, które są bliżej nas, dużo niż Poznań, w sumie tej współpracy za bardzo nie mamy, więc uznaliśmy, że takie forum jest najlepszym rozwiązaniem do tego, żeby połączyć współpracę z radami i tymi, którymi są dalej te większymi, jak i tymi mniejszymi, lokalnymi z aglomeracji poznańskiej, z którymi też mamy podpisane porozumienie o współpracy.
1: No tak, i taka współpraca to jest rzecz jedna. To spotykanie się to jest rzecz druga, no ale są też problemy, o których trzeba rozmawiać. I to są też problemy, które trzeba rozwiązać przecież.
0: To problem pierwszy był taki, że finansowy, bo budżet Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, jaki był te pół roku temu, powiedzmy, nie wystarczał na organizację tego forum, ale tu właśnie przy współpracy z Radą Miasta Poznania, naszymi partnerami, tu dziękuję serdecznie Związkowi Miast Polskich, ten budżet udało się gdzieś tam zwiększyć i możemy takie forum realizować.
1: Ja bardziej jeszcze mówię, dążę w kierunku problemów nie tylko samego forum, nie tylko problemów Młodzieżowej Rady Miasta, ale problemów, które dotykają w ogóle młodzież.
0: A no tak, to są problemy różne, od zdrowia psychicznego poprzez poczucie bezpieczeństwa i poprzez jakieś uzależnienia. No i też troszeczkę o tym na forum będziemy rozmawiać, ale raczej skupiamy się na tym, co te młodzieżowe rady mogą robić, ewentualnie jak one mogą gdzieś tam rozwiązywać te problemy, aniżeli nad problemami poszczególnych jednostek gdzieś tam.
1: Bardziej społecznie, ogólnie.
0: Tak, tak.
1: Diagnoza młodzieży. Widzę taki tytuł jednego panelu.
0: Tak, to jest program realizowany przez Ministerstwo Edukacji, który ma za zadanie właśnie sprawdzić, jaki jest ten stan młodzieży, wypracować ewentualne rekomendacje do Krajowej Strategii Młodzieżowej. Też w tym programie bardzo aktywnie uczestniczyłem. Ministerstwo zaprosiło wiele młodzieżowych rad. To też będzie taki nasz forum, będzie takim elementem podsumowania tej diagnozy. Będzie też pani ministra Nowacka, prawdopodobnie konferencja prasowa na ten temat i to jest takie troszeczkę też podsumowanie tej diagnozy młodzieżowej, która przez wiele miesięcy trwała. Można cały czas na stronie chyba właśnie Strategia Młodzieżowa, o ile się nie mylę, wypełniać takie ankiety, co młodzi ludzie by chcieli mieć w Polsce, jaką Polskę widzą, o jakiej Polsce marzą. I o tym też trochę będziemy rozmawiać na naszym forum właśnie z panią ministrą Nowacką i z panem Pawłem Rabiejem, który za tę diagnozę odpowiada.
1: No właśnie, można mówić, można rozmawiać o tym, w jakim kierunku iść. Do czego można dążyć? No, ale rozmowa to jest jedno, a plany to jest drugie. No i najważniejsze chyba z tego wszystkiego jest to, że w końcu coś powinno się zmienić. My idziemy w jakimś takim kierunku, który prowadziłby nas do zmian, czy nadal to jest etap tylko rozmowy, tylko planu, tylko może się uda?
0: Znaczy, na razie są rozmowy, wydaje mi się, że całkiem obiecujące. Myślę, że to jest pytanie bardziej do ministerstwa, ale wydaje mi się, że jest taki moment, tym bardziej, że zbieranie tych diagnoz dobiera końca, bo tak mniej więcej chyba w wakacje, ile się nie mylę, więc no jest to moment, w którym już musi zacząć się coś dziać. Myślę, że najbliższe tygodnie i miesiące będą tym momentem, gdzie już będzie można powoli zacząć rozliczać z tego, na ile te rzeczy są faktycznie realizowane, ale tak jak uczestniczę w tym procesie już od paru miesięcy, gdzieś tam jeżdżę na różne konferencje, na różne spotkania, to myślę, że wygląda to bardzo obiecująco. Chociażby sam fakt, ile młodych ludzi zostało zaproszonych. Nie podam panu tych liczb, ale to można sprawdzić. Jest naprawdę ogrom. Nigdy w historii kraju tyle młodych ludzi nie brało udziału w konsultacji czegoś takiego jak Krajowa Strategia Młodzieżowa, czy właśnie ta diagnoza młodzieży, więc myślę, że sam ten fakt jest bardzo taki pozytywny i jestem głęboko przekonany, że coś ciekawego może z tego wyniknąć. No ale na to przyjdzie czas i z tego będziemy też na pewno rozliczać.
1: Coraz większa partycypacja młodzieży, to widzę.
0: Zdecydowanie.
1: No i miejmy nadzieję, że te problemy też w jakimś stopniu się rozwiążą. No właśnie, bo o tych problemach pewnie też będzie słów kilka, chociażby podczas tego panelu, ale też patrzę na inne tytuły paneli, na przykład takie jak Młodzi mają głos, albo takie konsultacje Instytutu Badań Edukacyjnych o reformie 26 i tak dalej, i tak dalej. No, ale jakie to są problemy, tak żeby może już wskazać? Mówiliśmy, że nie skupiamy się na rzeczach jednostkowych, tylko na rzeczach bardziej ogólnych, związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa.
0: Myślę, że nie da się wskazać jednego czy nawet paru takich problemów. Jest to temat na jakąś dłuższą rozmowę. No na pewno, jak wszyscy wiedzą, to zdrowie psychiczne, o którym się mówi teraz dużo i wszędzie pewnie. Natłoczenie różnymi informacjami, materiałami, za duża podstawa programowa, często nie taka niezwiązana z tym, co tak naprawdę jest potrzebne gdzieś tam w przyszłym życiu, czy na rynku pracy, jak się może wielu osobom wydawać. Poczucie właśnie braku sprawczości, myślę, że to są takie jedne z większych problemów, ewentualnie czasami wykluczenie społeczne, w niektórych przypadkach jakaś dyskryminacja, takie rzeczy. I myślę, że ta diagnoza i ta strategia też się poniekąd stara odpowiedzieć na te pytania i poniekąd je rozwiązać. Czy je rozwiąże? Nie wiem. Też nie wszystko da się rozwiązać z perspektywy ministerialnej, z perspektywy rządu. Część rzeczy trzeba rozwiązywać właśnie w tych lokalnych samorządach, w tych lokalnych mniejszych strukturach i tu też mamy nadzieję, że takie różne inicjatywy przez nas, już nie tylko forum, ale Kongres Samorządów Uczniowskich, czy jakieś spotkania, które organizujemy z władzami miasta, czy też bez i innych różne dla młodych ludzi, może poniekąd właśnie gdzieś komuś wskażą jakąś drogę rozwoju przyszłą, wyciągną kogoś z domu, z tej komórki. Może dla kogoś to będzie właśnie pozytywne i komuś pomoże, taką mamy nadzieję.
1: No właśnie, no bo można przecież na forum Młodzieżowych Rad Miasta się wybrać.
0: Tak, zapraszam.
1: Wchodzicie na stronę Forum Młodzieżowych Rad Miasta. Tutaj jest formularz, tutaj są wszystkie szczegóły, tutaj możecie to wypełnić. No i
0: jeszcze można się zarejestrować, jest parę wolnych miejsc, także serdecznie zapraszam.
1: O, no to te parę wolnych miejsc trzeba wypełnić. No i wybrać się przede wszystkim już jutro i już pojutrze. Wtorek, środa 7-8 dnia lipca roku 2026 w Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Rad Miasta. Zapraszamy serdecznie. A moim gościem był Olaf Śramkowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
1: 16, prawie 16 minut po 9:00.

0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: That's the Odd Pods. And as the clock strikes 10 on today's English breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, have a great week and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
4: Chcę powiedzieć je.
3: Notowanie w piątek o 20.
5: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja.
6: Aferanek.

0: Zrzetu Poznań dobiegła końca po 5 wygranych z rzędu w wyjazdowym meczu 11 rundy drugiej Ekstraligi. Skorpiony musiały uznać wyższość Orła Łódź, przegrywając 39-51. Rywalizacja toczyła się w dużym pośpiechu ze względu na niesprzyjającą aurę. Jak zaznaczył reprezentant gości Bartosz Smektała, Skorpionom zabrakło lidera.
1: Ryan groźnie upadł na tor i bez względu, czy to był Ryan, czy inny zawodnik, to zawsze wprowadza niepokój w drużynie. Cały sęk w tym, że po prostu musimy sobie z tym radzić, bo za chwilę musisz wyjeżdżać do swojego wyścigu. To na pewno było też duże utrudnienie, że Ryan miał tam troszkę gorzej, ale to też nie może być tak, że Ryan zawsze będzie po prostu wszystko ciągnął, bo jest zawodników więcej w drużynie i on i tak już nam dużo razy skórę uratował.
0: Porażka zepchnęła poznańską drużynę z fotela wicelidera tabeli, a miejsce to zajęli właśnie łodzianie. PSŻ ma jednak w zapasie jedno zaległe spotkanie. W niedzielę 19 lipca na stadionie na Goleńcinie poznaniacy zmierzą się z niezwyciężoną do tej pory Polonią Bydgoszcz.
2: Zanim ruszysz, sprawdź, co na drogach.
0: Dzisiaj zmienia się organizacja ruchu w kilku częściach Poznania w związku z przebudową skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Do końca sierpnia należy spodziewać się wyłączonej sygnalizacji świetlnej. Całkowicie zamknięta dla pojazdów została z kolei ulica Łomnicka, gdzie wymieniana jest nawierzchnia. Z utrudnieniami spotkamy się również na ulicy Dmowskiego. Ze względu na prace kanalizacyjne wprowadzono tam zwężenia jezdni i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Zmiany czekają ponadto pasażerów przy ulicy Zgoda, gdzie wyznaczono tymczasowe przystanki autobusowe i przeniesiono postój taksówek. Szczegóły dotyczące utrudnień znajdziecie na stronie internetowej miasta Poznania. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Życzę miłego dnia.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Godzina 10 wybiła na zegarku, to oznacza, że po raz ostatni zapraszamy Kurę na antenę.

Szósty dzień lipca w kalendarzu mamy to poniedziałek. Uwaga, do weekendu tylko 4 dni nam zostały, więc już z górki, tak można powiedzieć. Dominik, Dominika, Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Gotthard i Nazaria obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Światowy Dzień Pocałunku, Dzień Radcy Prawnego, to święta, które dzisiaj obchodzimy. No i jeszcze przysłowie, kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu. Takie jedno zostało wylosowane, albo nie wylosowane, ale zaplanowane przez przodków, którzy te przysłowia ustalali, więc z takim przysłowiem dzisiaj musimy to wszystko przeżyć. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami przez minione 3,5 godziny. Do zwycięzcy konkursu oczywiście odezwę się drogą SMS-ową po zakończeniu audycji. No a do zwycięzcy konkursu tego, w którym będziecie mogli wybrać się na męskie granie, to jeszcze się nie będę odzywał, no bo to wszystko za kilka dni dopiero i wtedy ten konkurs rozwiązywać będziemy. Jeszcze przypomnień kilka na ten temat również na antenie naszej padnie. Dziękujemy. Dziękujemy całą ekipą w składzie Paweł Zjeżdżałka, Aniela Matuszkowiak, Natalia Król, Mateusz Markiewicz, Szymon Kamuda i Kamil Strużyński od godziny 6.30 do godziny 10.00. A na sam koniec, jak zawsze, zaglądamy do kartki z kalendarza. Rok 1966, 6 dnia lipca urodził się Andrzej Kozakiewicz, gitarzysta, współzałożyciel Piżamy Porno i współzałożyciel Strachów na Lachy. Z tego powodu Strachy na Lachy sobie zagramy. Dobrego dnia, do usłyszenia, siema, cześć!

0: Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki, premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy, wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Alter Mixer.

również gdzieś nad Bemowem. Trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście, nieśmiała, krucha. Łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic.

0: A jak lato to?
1: A jak lato to chill out. I pamiętajmy, że rozwiązanie konkursu Męskie Granie będzie w Aferanku 9 lipca.

0: dzieje na tym ekranie i że wszystkiego jest, niektórzy mówią, że za dużo. Natomiast mi się wydaje, że pod tą warstwą tych wszystkich jego różnych zabiegów kryje się bardzo ciekawe spojrzenie we wnętrze człowieka, bo to najczęściej opowieści o ludziach młodych, o ludziach pełnych emocji, o ludziach zagubionych, którzy próbują się gdzieś tam odnaleźć w włoskim społeczeństwie. Więc myślę, że Federico Fellini jest taki magik włoskiego kina. On w taki bardzo oniryczny sposób potrafi pokazać rzeczy, których wielu reżyserów nie potrafi.
1: Na samym przeglądzie filmowym możemy liczyć na całkiem sporo, bo będzie pokazywanych aż 6 filmów, z czego warto zaznaczyć, że część z nich została już pokazana, no bo to jest cykl, który trwa sobie od połowy czerwca. Teraz najbliższy film będziemy mogli obejrzeć 13. No, wszystkie filmy, które będą pokazywane, są odrestaurowane do jakości 4K, także tym bardziej jest to większa gratka.
2: No, przede wszystkim ja chyba takie marzenie, które chciałbym kiedyś spełnić, to zobaczyć właśnie w takim kinie pałacowym, czy takim po prostu studyjnym, to chyba Ojca Chrzestnego. Coś takiego.
1: Mocny wybór.
2: No właśnie, a jakie filmy możemy obejrzeć w ramach przeglądu?
0: Zaczynamy 15 czerwca od filmu Wałkonie, filmu o młodych przyjaciołach, którzy ewidentnie nie chcą dorosnąć. To jest jeden z takich pokazów, który jest dosyć ciekawy. Jak najbardziej zachęcam, żeby poznać Federico Felliniego od tej strony. Następnie gramy Noce Cabri, Słodkie życie, 8,5, Giulietta i duchy oraz Głos z księżyca.
1: Także tak, 13 i 17 będzie można filmy z tego cyklu obejrzeć sobie w kinie pałacowym, a jeżeli ta twórczość Felliniego przypadnie wam do gustu, w co nie wątpimy, no to na pewno znajdą się jakieś legalne sposoby, żeby nadrobić sobie resztę. No nie są to filmowe nowości, więc doświadczenie będzie tym bardziej nietypowe, można powiedzieć, że rozwijające. No krótko mówiąc, będzie można doświadczyć czegoś bardzo ciekawego.
0: Myślę, że obecnie jest bardzo duże zainteresowanie klasyką kina przede wszystkim. Jest coś takiego, że możliwość obejrzenia filmów, które powstały lata temu w kinie, jest bardzo kusząca dla współczesnych widzów i widzek, ponieważ doświadczenie kinowe jest nie do podrobienia, więc jest może mniejsze zainteresowanie, żeby oglądać starsze filmy w domu, gdzieś na streamingu, jeżeli są dostępne, niżeli tak jakby je oglądać w kinie. I tutaj cała nasza seria związana z klasyką, czy z filmami, które wprowadzamy jeszcze raz po rekonstrukcji, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
1: No ze mną szczególnie rezonuje ta ostatnia część, czyli jakby to było na streamingu, to by mi się nie chciało.
2: No, bo takie filmy chyba mijasz po prostu. Jeżeli masz już, są telewizory, no oglądasz coś, czego nie obejrzysz tak typowo w kinie z tych nowości, typu, nie wiem, Avatar, czy coś takiego na tych wszystkich streamingach, a właśnie na takie filmy, no to specjalnie chcesz, przynajmniej ja specjalnie chcę iść do kina, no żeby poczuć ten klimat, jakbym był w tym roku 60, tam powiedzmy 5.
1: Tak, no to jest po prostu jeden z tych filmów, którego nie obejrzysz, dopóki o nim nie wiesz. No i ten pokaz jest chyba właśnie takim fajnym sposobem, żeby wejść w świat tych filmów, o których powinieneś wiedzieć i potem będziesz ich szukał.
2: Tak,
1: nawet na streamingach.
2: Zdecydowanie tak.
1: Tak.

0: co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą, jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach. Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
1: XXI wiek, panika i afery.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Hurtownia.

0: się spotkało. No, to o czym mówimy.
1: Ja myślę, że to będzie wystawa zaskakująca dla większości odwiedzających. Mamy taką nadzieję na ten element zaskoczenia, bo właściwie wszyscy albo prawie wszyscy korzystamy z jakiegoś czata GPT, z innych AI-owych narzędzi i trochę się wydaje, że one są takie naturalne, że już wrosły gdzieś w nasze życie, że nam towarzyszą, że właściwie tak jak internet stały się po prostu naszymi towarzyszami, a my chcemy troszeczkę zawrócić z tej drogi, czy może zawrócić myślenie i zapytać, czy one na pewno są, czy to, jak one są skonstruowane, na jakiej zasadzie, jak one działają, co robią nam jako ludziom, jak my funkcjonujemy jako ludzie teraz w tym świecie cyfrowym.
0: Inna sprawa to aspekty ekologiczne wprowadzania sztucznej inteligencji, no bo wydaje mi się, że do większości z nas już dotarły takie, kurczę, moim zdaniem przerażające relacje ze Stanów Zjednoczonych, gdzie to w twojej spokojnej miejscowości nagle powstało centrum danych, a ty nie masz wody w kranie.
2: Wow, tego nie słyszałem. Myślałem, że powiesz zaraz, że pewien samochód marki, której nie wymienię, zaczyna sam jeździć i zaczyna cię śledzić po prostu, czy na pewno go nie potrzebujesz, ale serio, nie ma wody przez tutaj AI?
0: Tak, bo AI potrzebuje centrów danych. Te centra danych zużywają ogromnej ilości energii, a chłodzenie jest za pomocą wody i to tej pitnej.
2: No to niestety myślę, że mieszkańcy takich stanów, chociażby jak Kalifornia, Nowy Meksyk, no kurczę, tam jest po 40 stopni zimą.
0: Tam jest po 40 stopni zimą i jeszcze jest centrum danych, które dodatkowo ci to wszystko nagrzewa, ale czytałem też takiego newsa ostatnio, że na przykład u nas w Słupsku ma powstać dosyć duże centrum danych, także to nie jest rzecz tylko dotycząca USA, no to będzie dotyczyło właściwie wszystkich miejsc, gdzie ta infrastruktura bazodanowa będzie budowana.
2: Wow.
0: No.
1: Na wystawie zobaczymy pracę Agnieszki Kurant, Non-Organic Life, czyli życie nieorganiczne. To są fotografie, które pokazują, no właśnie, tak mówimy w dużym uproszczeniu, hodowanie pierwiastków. To znaczy pozwolenie na rozwój takich związków metali, które pochodzą właśnie od pierwiastków kluczowych, nazywamy je krytycznymi, nazywamy je też strategicznymi, takich jak kobalt, lit czy miedź, co do których musimy mieć tą bazę infrastrukturalną. One tworzą mikroprocesory, kumulatory, wypełniają nasze telefony, nasze laptopy, cały ten sprzęt. Są nam niezbędne obecnie, a jednocześnie są tak kruche, są tak delikatne i cały czas tutaj mówimy o takim zakłócaniu równowagi też ekologicznej. To jest bardzo ważny wątek na naszej wystawie.
0: Także tak, utrzymanie tej infrastruktury.

0: z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco wykazał związek między pesymizmem a krótszymi telomerami u kobiet po menopauzie. Innymi słowy, bardziej pesymistyczne nastawienie mogło iść w parze z szybszym biologicznym zużywaniem się komórek. Podobny trop pojawił się także w późniejszych badaniach z 2021 roku, prowadzonych m.in. przez naukowców z Harvard University, Boston University i mediolańskiego Ospedale Maggiore. W grupie starszych mężczyzn uczestniczących w Normative Aging Study silniejszy pesymizm również wiązał się z krótszymi telomerami. Nie oznacza to, że jedną pozytywną myślą możemy zatrzymać starzenie. Niestety, biologii nie da się tak łatwo oszukać. Ale wyniki te sugerują, że sposób, w jaki patrzymy na przyszłość, może być biologicznie ważniejszy, niż przez lata sądziliśmy. Ciekawe światło na związek między optymizmem a zdrowiem rzuca eksperymentalne badanie przeprowadzone na 59 zdrowych mężczyznach. Uczestników losowo przypisano do jednej z czterech grup. Część otrzymała szczepionkę przeciw durowi brzusznemu, część placebo, a następnie jedni odpoczywali, inni wykonywali stresujące zadania umysłowe. Wyniki tego badania pokazują, że optymizm może działać jak wewnętrzny amortyzator stresu. Osoby bardziej optymistyczne reagowały na trudną sytuację spokojniej, nie tylko psychicznie, ale także fizycznie. Ich organizm słabiej rozkręcał alarm, który zwykle pojawia się pod wpływem napięcia. Co ciekawe, u optymistów zaobserwowano również silniejszą, korzystną odpowiedź odpornościową. Nie oznacza to oczywiście, że optymizm jest cudowną szczepionką na wszystko. Raczej sugeruje, że sposób, w jaki patrzymy na przyszłość, może wpływać na to, jak nasze ciało radzi sobie z obciążeniem. Optymiści po stresującym doświadczeniu odczuwali też mniejsze pogorszenie nastroju i mniejszy spadek energii. Wniosek jest prosty, ale ważny. Optymizm nie usuwa problemów z życia, ale może sprawiać, że płacimy za nie niższą cenę, emocjonalnie i fizycznie. Optymizm może mieć znaczenie także dla Twojego serca. W 2019 roku Alan Rozanski, kardiolog z Nowego Jorku, przeanalizował wyniki 15 badań obejmujących łącznie ponad 229 tysięcy osób. Wnioski? Ciekawe i ważne. Osoby bardziej optymistyczne miały niższe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał czy udar, oraz niższe ryzyko śmierci. Jedno z możliwych wyjaśnień jest dość proste. Optymiści częściej dbają o siebie. Zdrowiej jedzą, więcej się ruszają, rzadziej palą, a więc częściej robią to, do czego lekarze od lat próbują nas namówić. Dodajmy, z umiarkowanym sukcesem. Ale sprawa nie kończy się na stylu życia. Pesymizm, zwłaszcza chroniczny i głęboki, może oznaczać życie w stanie ciągłego napięcia. Organizm częściej uruchamia wtedy biologiczny alarm. Więcej hormonów stresu, więcej przeciążenia, więcej procesów zapalnych. Z czasem taki wewnętrzny tryb awaryjny może zwiększać podatność na choroby. Dlatego optymizm nie jest tylko miłym dodatkiem do charakteru. Może być jednym z tych psychologicznych zasobów, które pomagają nam lepiej przechodzić przez stres i być może także dłużej utrzymać serce w dobrej formie. Czasem optymizm nie jest tylko sprawą jednostki, ale czymś, co przez chwilę ogarnia całe społeczeństwo. Ciekawy przykład pochodzi z Francji. 12 lipca 1998 roku na stadionie Saint-Denis reprezentacja Francji pokonała Brazylię i zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Kraj eksplodował radością. Badacze sprawdzili później dane dotyczące zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w tym okresie i zauważyli coś intrygującego. Właśnie tego dnia liczba takich zgonów wśród mężczyzn była niższa niż średnia z dni poprzedzających i następujących po finale. U kobiet podobnego spadku nie odnotowano. Oczywiście nie można na tej podstawie powiedzieć, że zwycięstwo w finale uratowało komuś życie. To byłoby zbyt daleko idące. Ale ta osobliwa zbieżność pokazuje, że zbiorowa fala radości, dumy i nadziei może być czymś więcej niż tylko nastrojem na ulicach. Być może przez chwilę całe społeczeństwo oddycha trochę lżej. Tak, wiem. Zważywszy na grę naszej reprezentacji piłkarskiej, to nie jest optymistyczna wiadomość. Ale na szczęście są siatkarze, żużlowcy i tenisiści. Pozytywny wpływ optymizmu na nasze zdrowie może wynikać z tego, w jaki sposób reagujemy na niepowodzenia. Dobrze pokazuje to słynne badanie Martina Seligmana z 1990 roku, przeprowadzone wśród zawodników akademickich drużyn pływackich. Najpierw poproszono ich, aby popłynęli najlepiej jak potrafią. Po zakończeniu próby podano im jednak fałszywy wynik, nieznacznie gorszy od rzeczywistego, na tyle wiarygodny, by mogli w niego uwierzyć, ale wystarczająco słaby, by poczuli rozczarowanie. Po kilku godzinach odpoczynku zawodników poproszono o kolejny start i wtedy pojawiła się różnica. Pesymiści wypadli przeciętnie gorzej niż za pierwszym razem, jakby wcześniejsza porażka odebrała im część energii. Optymiści natomiast popłynęli lepiej. Można więc powiedzieć, że dla pesymisty niepowodzenie bywa potwierdzeniem obaw, a dla optymisty sygnałem trzeba spróbować mocniej. To jedna z ważniejszych ról optymizmu. Nie sprawia, że omijają nas porażki, ale pomaga nie traktować ich jak wyroku. Zacząłem od Churchilla. Zakończę słowami z książki Erika Emanuela Schmidta Moje życie z Mozartem. Pesymista ulega słabości, wyszukuje negatywy, tonie bez walki. Optymista bierze energiczny oddech i próbuje wydostać się na powierzchnię, szukając drogi wyjścia. To zdanie dobrze podsumowuje różnicę, o którą chodzi. Optymista nie musi być człowiekiem, który zawsze się uśmiecha. Nie musi mówić będzie dobrze, kiedy nie ma ku temu podstaw. Nie musi też udawać, że świat jest lepszy niż jest naprawdę. Optymista to raczej ktoś, kto w trudnym momencie bierze oddech i szuka, próbuje, sprawdza. I może właśnie dlatego optymiści żyją dłużej. Nie dlatego, że mają mniej problemów, tylko dlatego, że częściej wierzą, że z burzy można jeszcze wypłynąć. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
1: Autopromocja.
2: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.

0: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Autopromocja. Reklama.
2: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera.

0: Niero, ten oddał strzał w powietrze, ale, ale zagroził. Potem Pablo Rodriguez z kapitalnej strony się pokazał, natomiast jego uderzenie też skończyło obok słupka. W końcu udało się objąć prowadzenie dwubramkowe po bramku, bardzo ładnej bramce samego Dudka, który tak ze skraju pola karnego, z tego rogu ładnie wycelował na dalszy słupek. Szybka odpowiedź, żeleziarne, w 60 minucie, tam troszkę takie zamieszanie w polu karnym kolejorza wykorzystali zawodnicy ze Słowacji, natomiast jeszcze w 82 minucie Pablo Rodriguez po wysokim odbiorze bodajże Janika Niero wykończył akcję sam na sam. Spokojnie, zastanawiam się, czy nie oddaje Iworyjczykowi, ale się pochamił. No ale co zrobić, no jego gol. No i ogólne takie wrażenia z tego sparingu są pozytywne. Ja potem po meczu jeszcze doszło do rozmowy z zawodnikami Lecha, tu wypowiedzi dla Lech TV. Najpierw Radosław Murawski, czyli pomocnik zespołu z Poznania, mówił o tym, że obóz przebiega również zgodnie z planem.
1: Wszystkie założenia, które sobie zakładaliśmy przez ten tydzień, nad którymi mocno pracowaliśmy, każdego dnia staraliśmy się realizować i to był jakby główny punkt pierwszy tego sparingu. Wiadomo, wynik zawsze cieszy, bo to też idzie w świat, to też buduje drużynę i scala, natomiast na pierwszym miejscu, tak jak mówię, jest to, co trenujemy, to, co chcemy przełożyć na boisko i wydaje mi się, że w większości fragmentów nam się udawało to zrobić.
2: No właśnie, my też często rozmawiamy w ogóle o Janiku Anierze, mi się zdaje, że się spotykamy tutaj z Mikołajem w radiu i ja właśnie często zwracałem uwagę na to, że Janik Anierow z tego jego biegania pressingu mało wynikało, to muszę tym razem oddać, że rzeczywiście ładnie tutaj wywarł tą presję na napastnika. Też myślałem z perspektywy, ja akurat telewizora myślałem, że odda tą piłkę Pablo Rodriguez, no ale tutaj jednak wychowany Realu Madryt miał inne plany na wykończenie tej sytuacji. Dzisiaj też pojawił się komunikat, ponieważ Lech w weekend rozgrywa jeszcze jedno spotkanie sparingowe. Rywalem będzie Bohemians Praga, czeski klub i decyzją sztabu szkoleniowego to spotkanie będzie zamknięte dla kibiców i też nie będzie transmisji na antenie Lech TV, więc będziemy musieli poczekać na ten oficjalny komunikat z wynikiem tego spotkania i dopiero tak naprawdę za tydzień, w poniedziałek, przybliżymy wam no, oczywiście ten wynik na tyle to, ile będzie możliwe. Nie będziemy pewnie w jakieś tutaj zagrania się zagłębiać, no będziemy tylko wiedzieć, ile tutaj nam klub udostępni. No, a też wypowiadał się do Lech TV Wojciech Monika, który wspominał, że trudy obozu nie plączą zawodników nóg.
3: Ja osobiście nie czułem jakoś bardzo i też jak byłem na boisku, no to nie czułem, żeby inni zawodnicy byli bardzo zmęczeni. Także mi się wydaje, że po prostu dobrze pracujemy, ale fajnie, że na ten mecz też mieliśmy siłę i mogliśmy tutaj też tą intensywność budować.
0: Ja tak jeszcze w kontekście tego drugiego sparingu z Bohemians, to oby to się nie skończyło jak z Nordislandem te lata temu. Za pierwszego mistrzostwa trenera Frederiksena to było akurat zimowe zgrupowanie i tam też wysoka porażka 7-1, znaczy nie też, tylko po prostu wysoka porażka, a potem nie wiem, jak to się skończyło dobrze. Natomiast zadebiutowało też paru piłkarzy, tak nieoficjalnie. Mateusz Lis między innymi na bramce, który ogólnie nie miał okazji się szczególnie wykazać, Terry Jegbe, który z kolei no też nie miał zbytnio okazji się wykazać, bo napór na defensywę Lecha zespołu spod Berezowej nie był jakiś szczególnie mocny, natomiast w tych momentach, gdzie musiał się wykazać troszkę bardziej, no to te wrażenia też były pozytywne. No i w kontekście właśnie występu Terry'ego Jegbe, a raczej współpracy z nim, wypowiedział się Wojciech Monika, tak samo współpracy również z Mateuszem Lisem, który wspomniał, że właśnie z tą dwójką zawodników nowych młody wychowanek kolejorza zaczyna się docierać.
3: W treningu razem graliśmy sporo, także wiemy mniej więcej, czego się po sobie spodziewać. Wiadomo, że w meczu to zawsze inaczej wygląda, ale cały czas sobie wszyscy podpowiadaliśmy, także myślę, że przebiegało to dobrze na ten moment.
2: No dalej nie mamy żadnych informacji, czy Lech jeszcze jakiegoś tutaj zawodnika podpisze, czy nie.
0: No czy to już jest raczej taka reaktywna będzie ta polityka transferowa, no bo tak trener Frederiksen podczas ostatniego Media Day mówił, że przed jeszcze zgrupowaniem, że raczej już kadra jest kompletna i będą odpowiadali na ewentualne odejścia.
2: No właśnie, ja się tutaj zastanawiam, bo cały czas jest otwarta sytuacja i Bartosza Mrozka, ale tutaj jest zastępstwo oczywiście Mateusza Lisa, ale nie wiemy, jak dalej potoczy się sytuacja chociażby Antoniego Kozubala, czy to będzie jakiś transfer, chociaż takie, pamiętam, że na koniec sezonu raczej były takie głosy, że właśnie Antek Kozubala Zubal może Lecha opuścić. Też nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądała z Michałem Gurgulem. Mówiło się też przecież o odejściu przez moment Joela Pereiry, więc no ale tam jest chociażby Robert Gumny, który w końcu sezonu się świetnie prezentował, no ale też może grać na środku obrony, więc ten tutaj wielopozycyjny jest Robert Gumny. No, ale
0: nie tylko w piłkę nożną mógłby grać.
2: Nie tylko w piłkę nożną, jak będę potrzebował pomocy przy bluzie, to też to się uda załatwić, ale wracając do faktów, wiemy, że 16 lipca Lech otworzy sezon, zainauguruje ten nowy sezon z Górnikiem Zabrze w Superpucharze 16 lipca, a później starcie wyjazdowe 21 lipca z Aarhus w tej drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów, no ale to oczywiście jeszcze dwa tygodnie do tego ważnego spotkania, no i zobaczymy, będziemy oczywiście Was na bieżąco o tym informować, a my wracamy już za chwilę.

0: który odbywa się zazwyczaj między seriami. No a to wszystko z powodu chmur, które przez całą niedzielę krążyły nad Łodzią. No i właśnie z przerwami padał deszcz od rana, a jego nasilenie synoptycy przewidywali na mniej więcej godzinę po starcie spotkania. Stąd wysokie tempo narzucone przez sędziego Bartosza Ignaszewskiego. No a też kapitan PSŻ-u Bartosz Smektała zauważa, że taka dynamika, choć zrozumiała, nie ułatwia życia zawodnikom.
1: Jechaliśmy z biegu na bieg i nawet nie było czasu, żeby sprzęgła wymienić w motocyklu, ale tak jest w tym sporcie i czasami takie warunki dostajemy i po prostu musimy na takich warunkach jeździć.
0: To najszybsze możliwe tempo nie oznaczało jednak najszybszego w ogóle, bo sprawę też torpedowali sami żużlowcy, a w wyścigu czwartym Kamil Witkowski nie opanował motocykla i spowodował upadek Wilatsa Nagela, a z kolei po zakończeniu biegu piątego w bardzo groźnej sytuacji wziął udział Ryan Douglas. Nie Australijczyk do ostatnich metrów tak naprawdę walczył o pozycję w kontakcie z zawodnikami Orła, a to się też wydarzyło, gdy jadący przed nim Szymon Schlauderbach puścił gaz za linią mety, no i Douglas nie zdążył zareagować i przeleciał przez kierownicę, a następnie razem z motocyklem wpadł pod dmuchaną bandę. Gwiazdor PSŻ-u wstał o własnych siłach, ale nie przypominał już w tym meczu tak naprawdę tego zawodnika okrzykniętego gwiazdą ligi. Cały też przed wypadkiem wyglądał już też dosyć blado, a w dwóch wyścigach nie pokonał żadnego rywala, ale Bartosz Smektała przyznaje, wobec słabszego dnia Douglasa PSŻ-owi zabrakło w Łodzi lidera.
1: Ryan groźnie upadł na tor i bez względu, czy to był Ryan, czy inny zawodnik, to zawsze wprowadza niepokój w drużynie. Cały sęk w tym, że po prostu musimy sobie z tym radzić, bo za chwilę musisz wyjeżdżać do swojego wyścigu. To na pewno było też duże utrudnienie, że Ryan miał tam troszkę gorzej, ale to też nie może być tak, że Ryan zawsze będzie po prostu wszystko ciągnął, bo jest zawodników więcej w drużynie i on i tak już nam dużo razy skórę uratował.
0: Trzeba też wspomnieć, że kiepski dzień mieli młodzieżowcy Skorpionów, Antoni Mencel i Kamil Witkowski. Podobnie jak dwa tygodnie wcześniej w Rzeszowie, oprócz swoich programowych startów mieli za zadanie zastępować kontuzjowanego Kacpra Pludrę. No i o ile na Podkarpaciu taki manewr się udał, to w Łodzi zdecydowanie nie. Mencel uzbierał 6 punktów w 6 startach, popełniając proste błędy techniczne na dystansie, a Witkowski ewidentnie nie udźwignął presji i zakończył mecz z zerem na koncie. No i to też nie umknęło uwadze menadżera PSŻ-u Jacka Kannenberga.
2: Co prawda w tych biegach, gdzie mógł jechać nominalnie zawodniku 24, czy Kacper, czy Rafał, no to później też wykorzystywane były rezerwy taktyczne, więc na pewno ten wynik nie do końca oddaje tego, jakby młodzież tutaj pojechała do końca. Ale tak, no w Rzeszowie było 12 punktów, dzisiaj 6, no i to ta różnica, no to już byśmy się kręcili koło remisu.
0: Efekt był też taki, że PSŻ w tym meczu nie prowadził ani przez chwilę, a remisy po pierwszej i trzeciej gonitwie to wszystko, na co było stać podopiecznych Jacka Kannenberga. Światełko w tunelu dawał tylko Bartosz Smektała, który do połowy zawodów był niepokonany. No i jego podwójne zwycięstwo przywiezione wspólnie z Ryanem Douglasem w biegu 8 było ostatnim momentem, który wlał nadzieję w serca kibiców ze stolicy Wielkopolski, ponieważ w tym momencie wrzawka nad motoareną przyrodziła się jednak w rzęsisty deszcz. Efekt był taki, że już w gonitwie 9 ten sam Smektała wraz z Nielsem, Christianem Iversenem uległ 1-5 rywalom i właściwie nie dźwignął się już do końca meczu w 3 kolejnych startach, pokonując tylko jednego rywala. Co się stało?
1: Towarzyszyło mi to, że nie mogłem złapać trakcji. Wiadomo, jak jest ślisko, to tak się dzieje, ale chodziło mi o to, żeby po prostu jak najmniejsza ta różnica była. Przed wejściem w ogóle miałem tyle obrotów w motocyklu, że no nie mogłem sobie z tym poradzić i szkoda, bo czułem się mocny dzisiaj na starcie tego spotkania.
0: Rzeczywiście czasy osiągane przez żużlowców w połowie zawodów były o ponad 3 sekundy gorsze od wyników z pierwszych biegów. Teoretycznie tak duża zmiana bardziej powinna przeszkodzić gospodarzom, którzy przygotowują nawierzchnię pod siebie i swoje notatki z treningów, a Jacek Kannenberg zauważa, że w tym wypadku paradoksalnie było odwrotnie.
2: Drużyna z Łodzi, jadąc też ostatni mecz z Rzeszowem, miała już podobne warunki, więc no można to w ten sposób wytłumaczyć, że byli już bardziej przygotowani na taką sytuację, ale no tak naprawdę warunki były równe dla wszystkich, więc cóż mi pozostaje, po prostu gratuluję drużynie z Łodzi, pojechali dobre zawody. My mieliśmy gorszy dzień.
0: Najlepiej obraz końcówki tego meczu może oddać fakt, że PSŻ stracił szansę na wygraną po wyścigu 12, w którym zwyciężył Krzysztof Lewandowski. Junior Orła dzięki tym 3 oczkom awansował z ostatniej na przedostatnią pozycję pod względem średniej biegu punktowej w drugiej ekstralidze. Uległ mu m.in. Bartosz Smektała, który na równi z Nielsem, Christianem Iversenem był najskuteczniejszym żużlowcem Skorpionów, a ich dorobek to jednak marne 10 oczek w 6 startach i tylko 5

Poznaniacy mają co prawda przed sobą jeszcze jeden mecz zaległy, ale trzeba zaznaczyć, że w tym spotkaniu na Golęcin przyjedzie niepokonana dotąd Polonia Bydgoszcz, a to starcie zaplanowane jest na niedzielę 19 lipca.

0: z tym uzasadnieniem. A koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze na rozwiązanie konkursu pod koniec audycji. I możemy przejść teraz do futsalowych tematów.
1: Dokładnie. Odbywają się obecnie akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu. Odbywają się one w Warszawie. No jak wiemy, w futsalu to jest tak, że w przypadku pań szczególnie, no to tutaj ta reprezentacja poznańska jest całkiem duża. No i też zresztą selekcjonerem tej reprezentacji akademickiej kobiet jest trener Wojciech Weiss, czyli osoba związana z AZS-em UAM Poznań, trener. No i też tutaj, żebyśmy spojrzeli, mam przed oczami właśnie tutaj zdjęcie tej drużyny, no to tutaj poznańskie twarze i te twarze też, które przyjeżdżają tutaj do Poznania, się przewijają z innych drużyn. Jak ktoś bywa na meczach AZS UAM Poznań przy ulicy Zagajnikowej, to na pewno kilka zawodniczek, jak nie większość, się po prostu kojarzy. No ale już przechodząc do konkretów, grają panie, ale też grają panowie. No i w przypadku pań rywalizowały one w ramach grupy A i zagrały one w pierwszym meczu z Portugalią, drugim USA, trzeci to Kostaryka i czwarty mecz z reprezentacją Tajwanu. No i tutaj jeszcze wrócimy do tych wyników, bo ta rywalizacja tak naprawdę odbywa się już od środy, 1 lipca. W pierwszym meczu Polki walczyły właśnie ze wspomnianą Portugalią i tam porażka 1-2, a w przypadku panów był to pierwszy mecz z Cyprem i tam wygrana 5-2. Przechodząc już do drugiego dnia, to tam wygrana w przypadku pań z reprezentacją USA 6-1, a panowie okazali się lepsi od naszych południowych sąsiadów, mowa o Czechach 2-1. No i tutaj przedostatni mecz grupowy i tutaj taki duecik, czyli dwa mecze przez Kostarykę. Panie wygrały 3-1, a panowie rozgromili reprezentację z Kostaryki 6-0. I zamykamy tą fazę grupową. Panie wygrana z Tajwanem 3-1. No i panowie też tutaj w tym dniu już nie rywalizowali, bo oni już sobie też ten awans zapewnili. Ta grupa po prostu w przypadku panów była mniejsza. I też przechodzimy już do fazy pucharowej. Tam w ćwierćfinale Polska wygrała z Arabią Saudyjską. Mowa tutaj oczywiście o reprezentacji męskiej 6-2. I na następny mecz Polek musieliśmy czekać do dnia dzisiejszego. Tam one się zmierzyły w półfinale. Tutaj też taki duet, bo mówiłem o tych dwóch meczach z Kostaryką, to teraz dwa mecze z Brazylią. Dzisiaj odbywały się mecze z Brazylią. No i niestety dwie porażki. Taka osłoda chyba dla Brazylii po wczorajszym odpadnięciu z Norwegią się pojawiła, bo wygrana Brazylii 4-0 z paniami i 6-1 z reprezentacją męską tutaj Polski. No i ten mecz i tak będzie ciekawy, ponieważ te polskie reprezentacje i tak będą grały o, no bo półfinał, więc walka będzie o trzecie miejsce i panie już wiedzą, że zmierzą się jutro o godzinie 10 w meczu o brązowy medal z reprezentacją Niemiec, czyli też reprezentacja, która z mundialu odpadła, będzie na pewno tutaj walka o jakiś chociaż dorobek medalowy. My w ogóle nie pojechaliśmy, więc też jakieś tutaj zakąski na pewno są, a w przypadku panów będzie jeszcze ten rywal nie jest znany, czekamy wciąż na wynik. Mecz to będzie rozgrywany o godzinie 13, ale będzie to albo Portugalia, albo Czechy. No jeżeli tutaj realia tej głównej piłki się odbijają na tych akademickich, no to pewnie będzie to reprezentacja Czech, więc takie derby z sąsiadami zapowiadają się podwójne. No ale też dotarły do nas tutaj dźwięki od zawodników, no i też właśnie zdobywca dwóch bramek dla reprezentacji Polski, Kasper Pawlus, wspominał o tej radości z awansu do półfinału.
2: Pokazaliśmy swoją siłę na początku, trochę nerwówki, straciliśmy bramkę na 1-1, lecz udało się strzelić jeszcze dwie bramki do przerwy i wejść w drugą połowę z dobrym nastawieniem.
1: A trener reprezentacji Polski Piotr Wysoczański wspominał, że zespół miał też inne podejście do meczu ćwierćfinałowego.
3: Zrobimy analizę tych wejść, dzisiaj dużo pozmienialiśmy, graliśmy gdzieś tam na początku piątką na obwodzie, więc nie wykorzystaliśmy wszystkich zawodników. Oglądniemy ten mecz jeszcze dziś wieczorem i podejmiemy decyzję, co dalej. Brakowało nam nieco skuteczności, ale na końcu wynik 6-2, pełna kontrola, mogło być więcej nawet.
1: No ale nie samą piłką, oczywiście tutaj w radiu żyjemy. Teraz czas na kolarstwo, no i zdaje się, że jeszcze tenis.
0: Dokładnie, więc jeden sport z piłką, ale drugi troszkę ciekawszy. Zaczniemy od tego ciekawszego, no bo nieczęsto kolarstwo u nas jest na antenie. Gran Fondo Poznań odbyło się w poprzedni weekend, w sobotę i w niedzielę. Jest to taki jeden z największych cykli wyścigów szosowych dla amatorów w Polsce. Jeśli chodzi o właśnie ten główny wyścig Gran Fondo, to zwyciężył go Marek Maciejewski z Torunia z czasem 2 godziny 26 minut i 23 sekundy. Z kolei jeśli chodzi o klasyfikację kobiet, no to najszybsza była Kamila Mróz z Gdańska. Ona dotarła do mety zaledwie 4 sekundy później po Maciejewskim z czasem 2 godziny 26 minut i 27 sekund, będąc ścisłym. Ta pogoda niezbyt sprzyjała generalnie kolarzom, natomiast peloton długo utrzymywał zwarte tempo. No i o końcowym triumfie właściwie zadecydowały ostatnie metry prowadzące na ulicę Bułgarską. Jeśli chodzi o inne wyścigi, no to mieliśmy taki dystans mediofondo, czyli troszkę krótszy, gdzie było troszkę, było równie emocjonująco. Tutaj losy zwycięstwa właściwie jednak rozstrzygnęły się już na początku rywalizacji. Krzysztof Choroś zdecydował się na odważny, samotny atak około 15 metra, no i utrzymał prowadzenie aż do mety, wygrał z przewagą 32 sekund. No a potem mieliśmy jeszcze Family Fondo, czyli taki troszkę już bardziej rodzinny wyścig, i tam najlepszy okazał się Ilia Hurow, który wygrał ten finisz takie o ułamki sekund to się rozstrzygnęło. Natomiast w Family Fondo chodziło już raczej właśnie taką rodzinną atmosferę i troszkę zachęcanie swoich pociech, członków rodziny do aktywności. W sobotę odbył się również Gran Fondo Kids, czyli właśnie już taki typowo wyścig dla najmłodszych uczestników. Tam zwyciężył w najstarszej kategorii wiekowej Poznaniak Piotr Wójcik. No a wśród najmłodszych dzieci triumfował Franciszek Mielewczyk z Gdańska. Więc tak to wyglądało, jeśli chodzi o kolarskie zawody. A poza tym mieliśmy jeszcze Mistrzostwa Polski U18 w tenisie. Poznaliśmy zwycięzców tego młodzieżowego turnieju, który odbywał się na kortach sekcji tenisowej AZS-u Poznań. W grze pojedynczej dziewcząt, podobnie jak w halowych Mistrzostwach Polski U18, najlepsza okazała się Anna Kmiecik z Górnika Bytom. Wygrała w finale 6-3 i 6-2 z Sarą Husar. Ona jest z kolei z klubu tenisowego Kubala Ustroń. Wśród chłopców z kolei triumfował najwyżej rozstawiony Jan Chłodnicki, również Górnik Bytom, pokonując w finale Hugona Rytelewskiego, bo to tak się odmienia, za ZSU Poznań, więc to taki poznański akcent. No niestety Poznaniak przegrał 4-6, 7-5 i 4-6. Więc łatwo, tanio skóry nie sprzedał, cytując klasyka. Natomiast mieliśmy jeszcze grę podwójną. Wśród dziewcząt tytuł wywalczyły Husar wspomniana i Kornelia Krześniak. Ona jest z kolei z AZS-u Poznań. A w tym decydującym starciu pokonały Kmiecik i Martę Dudek 6-2, 6-3. A z kolei parą deblową wśród chłopców, tą najlepszą, zostali Antoni Kasperski i Hubert Plenkiewicz. Pierwszy jest z miejskiego klubu tenisowego w Łodzi, drugi z Beskidzkiego klubu tenisowego w Bielsko-Białej, którzy triumfowali 3-6, 6-2 i 10-2 w tych dwóch setach nad Rytelewskim i Michałem Pielatem, on też z AZS-u Poznań. No i jeszcze w piątek złoci medaliści w grze mieszanej. Tam w finale Nadia Affelt z Toruńskiej Akademii Protenis i Jan Chłodnicki wygrali 6-2 z Mają Wróbel i Szymonem Karpińskim. Oboje z Legii Tennis and Golf. I właściwie to tyle i można zapowiedzieć już naszą rozmowę.
1: Dokładnie. Za momencik wracamy do Was. Poczułam jeszcze trochę tak w niepewności. Tak zarzucimy troszkę tutaj tym urokiem. No i pogadamy sobie za momencik o koszykówce. Myślę, że jak ktoś zna kalendarz tych wydarzeń w Poznaniu, będzie wiedział, o co chodzi. No a jak ktoś nie wie, to się za chwilkę dowie.

0: zostanie przywiezione późnym popołudniem. Będziemy to montować, myślę, że tak jak ostatnio, do nocy, po to, żeby rano o 8 pojawić się na placu i zacząć grać.
1: Brzmi jak spore wyzwanie organizacyjne.
0: Myślę, że tak. Zaangażowanych jest to bardzo wielu ludzi. Po stronie organizacyjnej jest Fundacja Jeden Uniwersytet, znana przynajmniej, znaczy znana przede wszystkim w Poznaniu z tego, iż organizują juwenalia. Po drugiej stronie jest to Wielkopolski Związek Koszykówki, który ja reprezentuję, sędziowie, działacze. No, jest to robić.
1: No właśnie, też wiemy, że turniej Formule Quest po raz kolejny będzie stanowił eliminację do Mistrzostw Polski. Czy planowane jest może jakieś właśnie rozszerzenie, żeby na przykład w przyszłorocznej edycji też to już nie były tylko eliminacje, tylko to były już Mistrzostwa Polski?
0: Nasze myśli biegną daleko, daleko do przodu i myślę, że wykraczają już nawet poza granice państwa, to znaczy myśleliśmy o tym, żeby pokusić organizację Questa na poziomie europejskim, ale tu na pewno byłaby potrzebna pomoc zewsząd, po pierwsze, a po drugie, no, przygotowanie się też przez nas, dlatego na razie sami się szkolimy w temacie organizacji, po to, żeby mieć jak najwięcej pozytywnych wniosków.
1: Ale jakie to są powidoki w takim razie na to, jakby to nazwać,
0: Jezowanie.
1: tak jest. Turniej już może w przyszłym roku to by miało jakieś inne.
0: Myślę, że może jeszcze nie przyszły rok, ale myślę, że w perspektywie 2-3 lat jesteśmy się w stanie o to pokusić. Na pewno są tam wymagania, które są bardzo duże. Miesiąc temu odbywały się w Warszawie Mistrzostwa Świata. No, byłem zafascynowany wielkim namiotem, balonem, który pozwala grać w każdych warunkach pogodowych. Marzy mi się to samo na Placu Wolności, ale tutaj nie tylko sam namiot, ten balon jest problemem, ale także przejście przez myślę całą ścieżkę zgód, które trzeba utrzymać, aby na tym placu coś takiego mogło stanąć.
1: No a jeszcze spytam się właśnie, napomknął pan o tych Mistrzostwach Polski i w sumie tak troszkę dalej wyjdę, bo jak ten na sportowej mapie Polski plasuje się koszykówka 3x3, no bo ja już usłyszałem o niej parę lat temu podczas olimpiady i jestem ciekaw, no właśnie teraz były Mistrzostwa Świata, no właśnie w Polsce, w Warszawie, no i właśnie wygląda na to, że to coraz szersze kręgi w Polsce zbiera.
0: Dyscyplina praktycznie napędza sama siebie. Trzeba powiedzieć, że z roku na rok mamy coraz więcej graczy, mamy coraz więcej boisk, mamy coraz więcej drużyn. Do tych drużyn przenikają gracze, którzy grali w zespołach ekstraklasowych, a z drugiej strony w tych zespołach startują częstokroć zawodnicy, którzy za chwilę będą, mam nadzieję, czołowymi zawodnikami ekstraklasy. Ta koszykówka 3x3 przeplata się z tą 5x5, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że rodzi się z tego powoli zupełnie odrębna dyscyplina.
1: Dobrze. I w takim razie, bo ta nasza rozmowa troszkę jeszcze potrwa, i żeby zrobić taką troszkę wytchnienie dla uszu słuchaczy, zrobimy teraz krótką przerwę i po krótkiej przerwie muzycznej wrócimy do naszej rozmowy.

Remember, you know it has been.

0: chwilę, no, fenomenalny był widok tramwaju, który stanął w trakcie rozgrywania konkursu wsadów i ludzie siedząc w tramwaju obserwowali sam konkurs.
1: Teraz tak jeszcze troszkę o warunki pogodowe zapytam, bo w zeszłym roku było bardzo ciepło, gorąco, no ale no to były warunki do oglądania, do grania, wiadomo, była woda dostępna, więc i jak niedziela jeszcze zapowiada się dobrze, pogodowo, tak sobotę ma padać. I czy to będzie miało jakieś reperkusje?
0: Jeżeli będzie padać, niestety będzie to miało wpływ na samą imprezę. Ja też oglądam tą pogodę już nie raz dziennie, a 30 razy dziennie sprawdzam i pocieszę mnie tylko to, że ona jest na tyle dynamiczna, że co godzinę coś innego widać tak naprawdę w tej prognozie. Na pewno deszcz jest przeszkodą, boisko staje się śliskie, możliwość kontuzji powoduje, że no musimy błyskawicznie przerwać zawody, ale no liczymy na to, że w ten weekend ta sobota niedziela znowu nam przychyli tutaj czoła i będziemy mogli grać może nie w pełnym słońcu, ale na pewno bez deszczu.
1: A to będzie, gdyby tak no, te warunki pogodowe były na tyle niesprzyjające, żeby zrobiła się poważna ulewa, no to będzie trzeba przerwać grę, czy...
0: Przerwać i przenieść. Przenosimy ją, mamy awaryjne miejsce, to miejscem jest hala Politechniki Poznańskiej, tutaj na Piotrowie, 4 boiska, 4 kosze, czarny scenariusz, ale jesteśmy na niego przygotowani.
1: No i w takim razie, no cóż, ja myślę, że możemy tylko zaprosić naszych słuchaczy na Plac Wolności w sobotę i w niedzielę. Jeżeli natomiast ta pogoda się nie poprawi, no to właśnie na tą halę Politechniki. Chcielibyśmy bardzo podziękować za rozmowę z naszym gościem, którym był Jarosław Żabko, czyli współorganizator basketu na Wolności.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w sobotę i niedzielę. Mimo wszystko chciałbym, żeby to było na Placu Wolności.
1: Też trzymamy na to kciuki, no bo jednak taka prywatna ode mnie, no to jednak ten basket na Wolności bardzo uświetniał taką miejską dżunglę, że tak to określę. No właśnie ludzie podchodzili, mogli sobie zobaczyć ten basket. Myślę, że ja też jakbym nie był służbowo, że tak to określę, na baskecie, to bym podszedł i trochę pooglądał. Natomiast ja bym chciał jeszcze przejść do... Nie przejdę, bo chyba konkurs się skończył, także no, konkurs na kolejściówki PSŻ-u wraz z odpowiedziami przyjdziemy oczywiście prywatnie. Tymczasem chyba czas zakończyć naszą audycję. Realizował ją Mikołaj Pruciński, prowadzili ją
2: Samuel Kimmel
1: i Mikołaj Dilc. Do usłyszenia.

Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski. To jest Aferytm, czyli przegląd nowości muzycznych. Razem ze mną jest Zosia Kulesza i dzisiaj będziemy mieli Aferyt pod palmami. W sumie jest to pierwsze moje wydanie Aferytmu pod palmami, ponieważ w ten wakacyjny, słoneczną pogodę, która prezentuje się nam dzisiaj, będziemy grać trochę luźniej, trochę mniej schematycznie, trochę może ciekawiej. To znaczy, będą nowości muzyczne, będzie płyta tygodnia, będą konkursy, ale będą również ciekawostki, może trochę mniej związane z nowościami, ponieważ artyści przez wakacje koncertują, nie wydają tyle albumów, a my chcemy trochę poopowiadać różnych historii i to jest idealny czas, żeby wpleć różne ciekawostki, na które zwyczajnie czasem nie ma czasu, ponieważ tych nowości jest tak wiele czasem, że nie mamy czasu o nich opowiadać. My przed chwilą posłuchaliśmy najnowszego albumu Mary in the Junkyard i utwór Blood. A teraz przejdźmy do polskiej nowości, czyli Pastry i Liquid. Zostańcie z nami, ponieważ dzisiaj jest mega ciekawy konkurs, a my posłuchajmy Pastrów.

To były pastry i liquid, a teraz kilka słów o konkursie, który zapowiedziałem. Zaczniemy od Audio Rivery, ponieważ są do wygrania podwójne wejściówki razy dwa na Audio Rivery. Aby wygrać wejściówkę na ten łódzki festiwal, wyślijcie SMS-a na 7248, w treści wpiszcie afera.audiorivera, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, ze względu na jaki rodzaj muzyki chcesz się wybrać na Audio Rivera i dlaczego. Rozwiązanie konkursu odbędzie się dzisiaj przed 20 i wysyłajcie. Koszt to 2,46 zł razem z VAT. Przypomnę numer telefonu 7248, w treści wpiszcie afera.audiorivera, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego do was ma... Przepraszam, ze względu na jaki rodzaj muzyki chcesz się wybrać na Audio Rivera i dlaczego. Czekamy na SMS-y i mamy też drugi konkurs długoterminowy. Do wygrania są podwójne wejściówki na męskie granie, ale tylko na część piątkową. Aby wygrać, wyślijcie SMS-a na 7248, wpiszcie w treści afera.granie, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, który hymn męskiego grania najbardziej przypadł ci do gustu i dlaczego. Koszt to również 2,46 zł razem z VAT. Na SMS-y czekamy w przypadku męskiego grania do 9 lipca, po godzinie 10 będzie około rozwiązanie, więc macie trochę więcej czasu, żeby się zastanowić, a z Audio Rivera mam nadzieję, że macie wystarczająco dużo czasu, bo pół godziny na to, żeby odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe. A my przechodzimy do naszego kolejnego utworu Run Logan Run Exists.

0: To był Run, Logan, Run, a my przechodzimy do naszego kolejnego utworu, a teraz oddaję pałeczkę Zosi i zobaczymy, co dla nas przygotowała.
1: Ja dzisiaj przygotowałam bardzo różnorodne zestawienie. No i tak się zastanawiałam, co by pasowało do tego Run, Logan, Run. Powiem szczerze, że była to trochę dla mnie zagwozdka, co wam zaprezentować po tym utworze. Ale stwierdziłam, że może nowy Baybrain był troszkę tutaj się dopasuje, ponieważ no, z tego, co rozmawiam z ludźmi, to wielu osobom nie podoba się kierunek, w którym ten poszedł ten zespół, ale ja szczerze jestem ciekawa, co przyniesie ich najnowsza płyta, ponieważ po premierze płyty The Organic Band, która wyszła w 2022, albo Slipper Imp and Shakerator w 2025, no, głosy były podzielone. Wiele osób stwierdziło, że utracili taką swoją hipisową lekkość, taki troszkę fan psychodeliczny i poszli w takim troszkę bardziej, może nawet alternatywnym po prostu kierunku. Ale ja szczerze mówiąc jestem bardzo ciekawa, co przyniesie ich najnowsza płyta Acid and Honey. I myślę, że ten utwór, który zaraz wam zaprezentuję, troszkę rozjaśni nam ten kierunek, w którym idzie Baybrain. Oto Waterfall.

0: Waterfall to jest już trzeci singiel, który wyszedł zapowiadając właśnie ten album Acid and Honey, który ma wyjść dokładnie za 9 dni i 4 godziny, czyli 16 lipca. Już niedługo. Ja całkiem się cieszę na ten album. Myślę, że tak jak zdania były podzielone co do tych ostatnich dwóch wydawnictw tego zespołu, to ja całkiem pozytywnie patrzę na to, co nadchodzi dla Babe Rainbow i myślę, że troszkę im przywróci znowu honor ta płyta. No ale teraz zaprezentuję wam coś innego, co jest dla mnie totalną nowością, bo Babe Rainbow już słucham od dawna i od dawna jestem w nich zakochana, ale teraz coś, co nie dość, że mnie zaintrygowało, to sprawiło, że po prostu, nie wiem, czy ty tak kiedyś miałeś, ale ja po prostu mam z tą piosenką tak, że odkąd ją usłyszałam, odkryłam ją niedawno, to po prostu nie mogę przestać jej słuchać i ciągle po prostu wszystkim opowiadam o tym zespole, dlatego cieszę się, że mogę teraz opowiedzieć też na antenie. Miałeś kiedyś coś takiego, że po prostu...
1: Jak... Nie, no ja myślę, że każdy coś takiego
0: nie, no miał. Myślę, że to całkiem powszechne, ale... Tak jak już mówiłam, zakochałam się w zespole, który ma bardzo enigmatyczną nazwę, ponieważ jest to znak małpy. Po angielsku to jest at. I mówi się to at band. No i wydali już w sumie kiedyś płytę, całkiem nawet niedawno, ale nie wybili się nią jakoś bardzo. Chociaż no w sumie na Spotify'u mają około 100 tysięcy słuchaczy, więc nie jest to też jakiś zespół, który wziął się znikąd. Ich wcześniejsza płyta, Mind Palace Music, wyszła w 2023. No i to jest taki folk, który bardzo alternatywnie skręca swoimi brzmieniami i myślę, że w tym najnowszym albumie, który wyjdzie za 101 dni, więc trochę więcej czekamy niż jak na Babe Rainbow, pojawi się tego takiego klasycznego folku, ale połączonego z jakąś harmonizacją wokali, jeszcze więcej. No i to jest właśnie utwór, o którym nie mogę przestać opowiadać ludziom i z chęcią przedstawię go wam teraz, drodzy słuchacze. Oto jest Auto Smile od Advent.
1: Ale masz w liczbę.

że zauroczyliście się w tym utworze tak samo jak ja. To był Auto Smile od Ed Band. Jak już tutaj sobie rozmawialiśmy, to co jakiś czas tak się zdarza, że po prostu znajdzie się piosenkę, która zaurocza i która po prostu zajmuje głowę godzinami. U mnie to już jest czwarty dzień. Zobaczymy, jak długo to potrwa. No, ale ja jestem ciekawa z kolei, jak długo w waszej głowie będzie wybrzmiewała nasza płyta tygodnia.

Płytą tygodnia w Radiu Afera jest Nieme Kino, czyli poznańska formacja artystyczna założona przez Bartosza Niemego Sturżyńskiego. Ich twórczość to autorska elektroakustyka łączona z melopoezją z pogranicza piosenki autorskiej, alternatywnego bluesa, więc myślę, że nic tylko przedstawić nazwę tej płyty, Niemy 5.0. Jest to trzeci album, nazwa może trochę zmylić, bo brzmi jakby to był ich piąty album, być może piąty, który stworzyli, a trzeci, który się ujrzał. No, myślę, że żeby to odkryć, trzeba się trochę zagłębić w ich twórczość i my to zrobimy razem z utworem Ślimak.

będzie jego rozwiązanie, tak właściwie to przed 20. Jest to oczywiście konkurs, na którym możecie wygrać dwa razy podwójną wejściówkę na Audio River, czyli taki największy w sumie festiwal muzyki elektronicznej w regionie Europy Wschodniej, który odbywa się oczywiście na łódzkich Błoniach, więc myślę, że to jest no takie coś, co nie warto przegapić. Odbywa się on 10, 11, 12 lipca, czyli już niebawem, a jeśli chcecie wygrać właśnie tą podwójną wejściówkę, to wyślijcie SMS-a na numer 7248, dodać słowo prefiks, afera Audio River, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie wy chcecie iść na ten festiwal. No, oczywiście koszt SMS-a to jest 2,46 złotych polskich. Myślę, że to jest niewielka cena, jak na to, że można wygrać tak atrakcyjną nagrodę. Więc oczywiście zapraszam was do wysyłania SMS-ów i przed 20 ogłosimy zwycięzców. No, a u nas chyba wygrywa zawsze jeden poznański człowiek, nie? Myślę, że zawsze jak coś wyda, to się u nas pojawia, więc jest to w pewien sposób wygrana. No i oczywiście jest to Oyster Boy i teraz jego utwór Filmowy kadr.

0: To był oczywiście nasz muszelkowy chłopiec, czyli Oyster Boy, poznaniak, taka duma trochę, można by powiedzieć, nasza poznańska. No i tutaj jego nowy utwór, filmowy kadr. No i właśnie jak ten utwór leciał, to my tak rozmawialiśmy i się zastanawialiśmy, do czego dążą te ciągłe wydawnictwa Oyster Boya, bo ja mam wrażenie, że on raz na miesiąc przynajmniej coś wydaje i tak się zastanawiam, czy się szykuje jakaś płyta. Nie słyszałam, żeby coś było ogłoszone.
1: Czy wydaje mi się, że też single się opłacają wydawać. Wydawanie singli się opłaca po prostu na swój
0: takie
1: sposób.
0: Czasy.
1: Generalnie on ma całkiem dużo utworów, a ma tylko jedną płytę tak naprawdę.
0: Tak, to jest ciekawe, też to zauważyłam. Ale może to jest jakaś strategia.
1: Może jest. Może to kiedyś się ukaże na The Greatest Hits.
0: No.
1: Of Poznań.
0: Myślę, że podobną strategię, choć może nie trafią na Greatest Hits of Poznań, bo nie są z Poznania, mają oczywiście Franek Warzywa i Młody Budda, czyli zespół Vegetables.pl, który mam wrażenie, że chyba tylko my puszczamy w poniedziałki na Aferzastej i zawsze jakoś się zaczynamy rozgadywać na ich temat.
1: No, ja jestem wielkim fanem, ale ja wiem, że w redakcji muzycznej nie tylko ja jestem fanem Franka Warzywa.
0: No, ale jeśli chodzi o poniedziałkowe aferyzmy, to my tutaj zdecydowanie ich pchamy.
1: Może być. No, oni jakby tak, znając Młodego Buddę na przykład, to wiem, że oni z kolei lubią wydawać albumy i pamiętam, że jak wydawali swoją pierwszą epkę, to Młody Budda na znanej facebookowej grupie się mega jarał tym, że właśnie recenzowani, że byli na Rate Your Music i byli recenzjonowani przez to, że wydali tą epkę, więc myślę, że to się kiedyś ukaże na epce, choć ich dużo utworów, tych pierwszych nie ukazało się nigdzie, tylko na singlach.
0: No, ale też Fontano ich przecież recenzował, nie?
1: No tak, tak, właśnie.
0: To jest duże wyróżnienie. Nie wiem, czy to nie jest jedyny polski zespół
1: pierwszy,
0: w sumie, no.
1: To był na pewno pierwszy utwór, ale po tym zespole, po Franku Warzywa i Młodym Buddzie był jeszcze jakiś taki ambientowy, eksperymentalny chyba jakiś...
0: Było coś jakiś takiego.
1: Jakiś no. Twór polski, który jest tylko dla krytyków, bo był ciężki do skupienia się może na nim, nie taki rozrywkowy.
0: Ale myślę, że Vegetables.pl nie są tylko dla krytyków. Myślę, że słuchaczom tak. Radia Afera też się spodobają.
1: Więc posłuchajmy może. Kto czyta? Bo
0: ja przeczytam z chęcią. Może powtórzymy francuski tutaj.
1: Ja nie mam czego powtarzać.
0: No właśnie, to jest Vegetables.pl z Clementine Lefhut i utwór Le Legumes.

0: A wiesz, co to znaczy, Mateusz, le legume?
1: Nie wiem.
0: Warzywa.
1: Aha.
0: Więc wszystko tutaj się składa do kupy. Można by powiedzieć, nie?
1: No tak, tak. No jest jeszcze...
0: Monotematycznie bardzo.
1: Aha, no bo właśnie tu klementyna jest owocowa, no, a utwór jest warzywniany. To tak,
0: tak.
1: Trochę jak wojna.
0: Albo kolab właśnie.
1: Albo kolab. No w sumie tak. To jest piosenka łącząca skrajności.
0: Szkoda, że nie ma z nami Arka, innego prowadzącego poniedziałków, ponieważ on jest z zawodu Francuzem. Nie, no jest, robi magistra teraz z filologii francuskiej, więc tak. Może coś więcej by nam jeszcze powiedział o tym utworze.
1: O tych słowach.
0: O tych słowach, chociaż wydaje mi się, że tam jest ciągle legum, więc...
1: No może jakby właśnie tak Franek Warzywa widzę mocno idzie w taką... imprezową stronę, bym powiedział.
0: Tak, no taki no, europop, taki eurodance nawet. Warzywny eurodance, bym
1: warzywny eurodance. No właśnie kiedyś czytałem nawet wywiad, że oni mega lubią w ogóle ten album Eurodance. To jest album, ja dobrze kojarzę? Kurczę, nie, no.
0: Nie jestem pewna, no ale jest cały taki gatunek, który oscyluje wokół jakby tego europejskiego popu, eurodisco i tak dalej, nie tych takich wszystkich tanecznych europejskich hitów. I często jakoś to się też wiąże z Eurowizją, mi się wydaje, zwłaszcza po tym, jak był tam Jost Klein, to tak się zrobiło tam bardzo tak hyperpopowo wręcz i tak bardzo tanecznie.
1: No, kurczę, już nie pamiętam, o co mi chodziło w sumie, ale wiem, że właśnie...
0: Ale Eurodance tak się mówi ogólnie chyba. Może był jakiś taki album, ale generalnie jest to taka nazwa używana na tą właśnie taką hyperpopową, europejską muzykę taneczną.
1: Mam na myśli taki starszy zespół, który generalnie wszystkich takich starych fanów rocka jakby powoduje u nich mdłości. I właśnie Franek Warzywa się wypowiadał w wywiadzie właśnie z Młodym Buddą, że się inspirują nimi, bo jakby to jest takie właśnie... No właśnie taki, w takim stylu trochę takim kiczowatym.
0: Ale to brzmi troszkę jak taki europejski odpowiednik tej takiej dramy, która była w Ameryce w 79, jak było Disco Demolition Night i jakby właśnie fani rocka zaczęli palić płyty disco i ja o tym mówiłam na gorączce ostatnio w sobotę też. Franek mówił o tym w audycji Ławka. Jakoś ostatnio krąży ten temat, więc go przytaczam po raz kolejny. Myślę, że to jest taka troszkę nasza europejska wersja. Franek Warzywa tutaj troszkę podburza.
1: Ja mam na myśli Papa Dance, tak?
0: Tak, Papa Dance, oczywiście. No właśnie, no, jeśli chodzi o
1: kurde.
0: Tak.
1: No nie wiem, czy się tak mogę przyznawać, że zapominam o Papa Dance.
0: Marzyłem tylko o tobie, oczywiście Papa Dance to jest klasyk, nie?
1: No właśnie. I oni właśnie mówili, że kochają Papa Dance, więc...
0: Nie dziwi mnie to. Jestem w stanie połączyć tutaj te kropki.
1: No, teraz bardziej niż kiedyś, bym powiedział.
0: O. Zdecydowanie.
1: My w sumie zostajemy przy polskiej muzie.
0: Tylko może już troszkę bardziej spokojniejszej.
1: Styl będzie bardziej właśnie chillowy. Mam tu na myśli najnowszy album Huberta, który wydał właśnie w ten piątek. Zwie się on Już się porobiło. I posłuchajmy sobie utworu Zielona Noc właśnie tego szczecińskiego artysty.

0: To był Hubert i jego najnowszy album i utwór Zielona Noc. Nie wiem, czy to nawiązanie do jakichś zielonych szkół, bo ten tytuł mi powoduje jakby u mnie takie skojarzenia.
1: U mnie też się tak od razu skojarzył z jakimiś takimi wycieczkami szkolnymi albo wyjazdami ze znajomych i ta Zielona Noc to była zawsze ta taka ostatnia.
0: Tak, gdzie się smarowało pastą ludzi.
1: Tak, klamki się pastą do zębów smarowało, takie rzeczy. Rojbrowało się po prostu ostatnią noc.
0: No Hubert to jest w sumie mój rocznik, więc może mamy podobne skojarzenia. A teraz już musimy się powoli żegnać z wami, ale zanim no to rozwiążemy dla was konkurs, no bo były dzisiaj dwa konkursy, jeden długoterminowy, rozwiązania tego drugiego konkursu odbędzie się w czwartek, ale dzisiaj będzie rozwiązanie tego, myślę, może nawet grubszego konkursu, bo podwójny karnet razy dwa na Audio River. Więc komu wręczymy tą wejściówkę?
1: Tutaj werble małe. I ja pozwolę sobie przeczytać ten SMS od Tomasza, ponieważ jakoś tak mnie zauroczył po prostu. Napisał do nas tak. Elektronika? Szczerze? Trochę się jej boję. To w 100% bajka mojej żony, Kingi. Ale uznałem, że czas wreszcie wskoczyć na tą elektroniczną łódź. A wiadomo, że nie ma lepszego na to miejsca niż łódź. Chcę to poczuć na żywo i przestać w końcu kręcić nosem, gdy w domu odkręca głośnik na maksa. Pozwólcie nam skoczyć na ten festiwal. Może dzięki temu w końcu przestanę mylić Audio River z Audio Feels. Mnie to bardzo zauroczyło i rozśmieszyło, ponieważ mam podobnie w sumie jak Tomasz. Elektroniki te też się troszeczkę boję, ale mój partner z kolei jest jej wielkim fanem, więc tutaj może tak trochę się kieruje niestety jakimiś własnymi odczuciami, ale wybił się ten komentarz tutaj, więc gratulujemy Tomasz i gratulujemy również drugiej osobie, która wygrała. Skontaktujemy się z wami już niebawem.
0: Tak, no a na sam koniec będzie utwór od ciebie, ale może zanim to się już pożegnamy, sprzed mikrofonów odmeldowują się
1: Zofia Kulesza,
0: Mateusz Karłowski.
1: A na koniec zostawiamy was z Wolf Monem, który gra z Jacobem Jeffriesem i Harrisonem Whitfordem. No i powiem tak, nigdy nie spodziewałam się, że Wolf Mon pójdzie w Beatlesowskie brzmienia.

0: Ferit pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki, premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy, wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affaire.
3: Jeden. Dwa. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się.

0: weekendy takie właśnie podwójne, a niektóre były po prostu pojedyncze.
1: Ale my nie oszukamy, my nie zrobimy dwóch scen głównych z dwiema setlistami różnymi. No, standardowo będziemy jechać chronologicznie. Dzisiaj to sobie tak podzielimy, że najpierw dwie płyty, później 90. i 21. wiek. Tak to będzie szło, więc bez przedłużania przejdźmy sobie teraz do posłuchania pierwszego utworu i za chwilę powiemy wam, jakie dobraliśmy z pierwszych dwóch płyt.

0: No i dobrze, przechodzimy do samego mięska, jeśli chodzi o Metallicę, czyli zaczynamy sobie albumem Kill 'Em All oraz też połączymy z Ride the Lightning. Kubo, czy ty masz coś z Kill 'Em All? Takie pytanie, bo niektórzy powiedzą, że no Metallica się skończyła właśnie na tym albumie, ale no ja się nie zgodzę z tym terminem.
1: Powiem ci, że miałem takie myśli przez chwilę, czy może nie pójść pod prąd i nic nie dać z tej płyty, bo uważam, że później... Ta płyta ma swój urok i ta produkcja też jest taka, ja zawsze mam świetny humor, jak słucham tej płyty, ona jest bardzo taka
0: gniewna, nie? I gniewna, surowa. Ale też
1: taka dobra zabawa to jest ta płyta, bo później już zaczęli w mroczniejsze klimaty iść, na pewno się rozwinęli bardzo szybko, ale mam dwa utwory z tej płyty. I ja powiem jeszcze od razu, że nawet je sobie ustawiłem całą setlistę w kolejności, tak jakbym chciał usłyszeć.
0: No ja i się to samo zgubiłem.
1: I oba te utwory są jako ostatnie u mnie w setliście. Ostatni to jest Seek and Destroy, bo to jest taki standardowy closer koncertów i on się po prostu sprawdza i jak myślę, gdybym chciał iść na ten koncert, no to chciałbym, żeby też się zakończył tym Seek and Destroy. Jest ta interakcja z publiką, co jest też niesamowite, że już w tych pierwszych latach oni tak myśleli do przodu, że nie tylko piszemy sobie utwory, tylko wiemy, że chcemy też tym utworem mieć jakąś interakcję.
0: No i też od jakiegoś czasu zauważyłem, że Lux zaprasza kogoś z widowni, żeby zagrał te wstępne wybicie do Seek and Destroy.
1: Tak, więc
0: podwójne. Tam.
1: Więc to jest idealne koncertowo. W ogóle Metallica, tego nie powiedzieliśmy, ale ty powiedziałeś, że to jest taki widowiskowy zespół, ale faktycznie oni stwarzają show, takie, że tam w czasach Canning Stans na przykład też mieli jakiś tam statystów, właśnie tych te takie pokazy, powiedzmy, zawsze mają też pirotechnikę, więc włączają różne takie elementy, czasami, nie wiem, na Halloween pamiętam, jak Seek and Destroy grali w maskach.
0: Tak.
1: To było w Quebecu.
0: Ale teraz ostatnio na Halloween James się przebrał za tego kangura.
1: Nie widziałem
0: w Australii.
1: Tego.
0: Nie widziałeś?
1: Nie widziałem.
0: Na koncercie w Australii śpiewał któryś utwór właśnie w przebraniu kangura.
1: To muszę zobaczyć. No i drugim utworem, który mam, jest... Może, nie wiem, czy tu zauważyłeś w moim telefonie, ale...
0: Właśnie nie patrzę, żeby sobie nie spoilerować.
1: Okej, to spróbuj zgadnąć. Myślę, że nie zgadniesz.
0: Jump into fire?
1: Nie, Motor Breath.
0: Motor Breath, o.
1: Motor Breath, co ciekawe, jedyny utwór w dyskografii Metallica, przy którym Lars nie ma, nie jest współtwórcą, to jest w pełni utwór Jamesa i on brzmi tak inaczej niż cała reszta tej dyskografii. Nie ma w ogóle uderzeń w pustą strunę E. Ten riff jest taki... No, właśnie nie jestem w stanie porównać go nawet. To jest trochę New Wave of British Heavy Metal, ale jednak jest trochę to szybsze i pamiętam, że od dzieciństwa lubiłem ten utwór właśnie ze względu na koncert Canning Stans, gdzie go wykonali. Była taka scena tam już rozwalona i tylko takie wisiały z góry lampki i ta fałka Jamesa z zielonymi piorunami, to było coś, co robiło wrażenie i do dziś mam ciepłe wspomnienia z tym utworem, więc musiał się on znaleźć.
0: Okej, jeżeli chodzi o mnie, to z Kill 'Em All wziąłem jeden utwór, chociaż zastanawiałem się nad kilkoma, bo między innymi
1: właśnie... Mogę zgadnąć?
0: Możesz zgadnąć.
1: The Four Horsemen.
0: Tak. Tak, zgadłeś, ale wiesz co, zastanawiałem się jeszcze nad Phantom Lord, bo też uwielbiałem ten utwór.
2: I wrote it.
0: Mustang. wiem, że to akurat Mustang tutaj swoje ręce położył, ale co mnie bardziej urzekło w The Four Horsemen, to jest ta wstawka taka delikatniejsza. Tam tum, turum, turum, tum, turum,
1: no,
0: to jest to taki to break, jest... który wychodzi ci znienacka, ale on działa w kontekście tego, co się dzieje właśnie w The Four Horsemen.
1: No bo to jest Sweet Home Alabama przecież.
0: No tak.
1: Ale
0: szczerze, James tego nie ukrywa, że on uwielbia Lynyrd Skynyrd.
1: Nie, ale tak myślałem, że weźmiesz ten utwór, bo to jest chyba najdłuższy utwór na tej płycie, a taki najbardziej dojrzały.
0: Tak,
1: jest to najdłuższa kompozycja.
0: Ale też się zastanawiałem nad Seek and Destroy, ale wziąłem inny, Closer.
1: Okej, okay, to tak. Później się dowiemy. Z Ride the Lightning?
0: Z Ride the Lightning mam dwa. I jeden to jest jako... Ustawiłem go jako openak w ogóle całej setlisty, więc pewnie się domyślasz, co to mogłoby być.
1: Czy to... Właśnie jest kilka opcji. Jako opener, ty możesz mieć Creeping Death?
0: Tak.
1: Okej. Okay. Też mam oczywiście, ale ja mam jako drugi.
0: A, jako drugi masz. No. Ja musiałem dać jako pierwszy, bo szczerze pamiętam ten... No, trzeba powiedzieć, że i tak niechlubny film Through the Never, który nagrali w 2013 roku, ale pamiętam, że obejrzałem sobie ten film i jak uderzyło to Creeping Death, to nadal daje takiego powera i jest to świetny opener tej setlisty.
1: Okay.
0: Zawsze na każdym koncercie, jeśli chodzi o Metallica, jak się pojawia ten utwór, to już wiesz, że będzie mocno.
1: Nie? A to jeśli masz tylko dwa utwory, to jestem ciekaw, czy ten drugi to For Whom the Bell Tolls?
0: Nie.
1: Jest, też odrzuciłeś. Też go nie mam, bo mnie już nudzi ten utwór.
0: No bo jest taki
1: że każdy,
0: statyczny,
1: no bo ja wiem, że, ale on jest tylko po intro tak naprawdę. Każdy tak, chciałby tak. usłyszeć to intro z kaczką, wiadomo, Cliff Burton, rest in peace, ale no jednak reszta utworu, jeśli tu mamy tak ograniczoną ten czas, no to musiałem zrezygnować.
0: Ale ja miałem to samo podejście, że jednak For Whom the Bell Tolls to nie jest aż taki must have, jeśli chodzi o setlistę. Ja tutaj poszedłem w kompletnie inne tereny, jeśli chodzi o ten album, bo poszedłem w Fade to Black.
1: No i ja też mam Fade to tak? Black, bo ballady są super, Metallica, zwłaszcza te w latach 80. no to oczywiście sprzedali się, no ale potrafili zagrać. Fade to Black mam. Ja mam najwięcej z tej płyty utworów. Ja mam jeszcze Ride the Lightning,
0: I
1: Kirk mógłby tu zapytać, where's Ride the Lightning?
0: Where's Ride the Lightning?
1: No to u mnie nie musi się pytać.
0: U mnie się zapyta.
1: Ja mam Fight Fire with Fire.
0: O, też dobry pick.
1: I mam Call of Cthulhu. Bo jeden instrumental postanowiłem, że musi się znaleźć.
0: Okej, okay. Ja właśnie stwierdziłem, że pomijałem te instrumentale ze względu na to, że no, jeśli chodzi o te płyty w latach 80., to tam jednak duży wkład miał właśnie Cliff Burton do tych instrumentaliów, więc... A To Live Is To Die, no to też tam za bardzo nie był grany na żywo, chyba że jakieś takie wstawki pomiędzy.
1: Nie był, ale ja też sobie pomyślałem, bo nie wiem, czy tak masz, bo Metallica dosyć często publikuje w całości koncerty swoje tak. na YouTubie. I tak, ja mam coś takiego, że wchodzę i patrzę, jakie utwory, co rzadko grają, tam są i oglądam tylko te, no bo już tam te standardowe...
0: Ale ja to samo robię.
1: Tak, no, i właśnie dla mnie Call of Cthulhu jest takim, że jakbym zobaczył, to muszę zobaczyć, nie? Bo
0: jak to
1: rzadko
0: wyszło,
1: grają.
0: Nie?
1: Tak. I Fight Fire with Fire też, no ja tu w ogóle później jeszcze powiem, jak to ustawiłem, ale tu idą tak trzy pod rząd Creeping Death, Ride the Lightning, Fade to Black, to jest na zakończenie takiej pierwszej fazy setlisty i jeszcze jest opener z... u mnie koncertowy z jednej z następnych płyt, o których sobie za chwilę powiemy.

0: Dobrze, to płyty Kill 'Em All i Ride the Lightning mamy omówione, to teraz przejdziemy do kolejnej fazy kariery Metallica i tutaj bierzemy na warsztat klasyczne Master of Puppets, ale i też po Master of Puppets mamy jeszcze większego kolosa, czyli Injustice for All.
1: Takie dwie najbardziej złożone muzycznie płyty, chociaż Master of Puppets to trochę tak jak Ride the Lightning, bardziej taka oszlifowana wersja. Ja akurat mam mniej utworów z Master, bo uważam, że Ride the Lightning ma wyższe te góry, higher highs, lower lows z angielskiego, wyższe góry i dlatego na koncercie dostają więcej utworów, ale Master jako cała płyta, omówiliśmy ją w All Killer No Filler, zresztą tak samo jak Injustice, uważamy, że to są równiejsze płyty, nie mają Escape, tam nie mają tego fillera, ale no ja mam oczywiście Master of Puppets i pewnie ty też.
0: Tak, tak, tak. No to jest jakby musi być.
1: Chociaż ja bym osobiście, to nie jest utwór, którego ja tak często słucham, ale na koncercie bym go chciał usłyszeć jednak. Jest ikoniczny.
0: Jest ikoniczny i uważam, że robi jeszcze większą robotę na koncercie niż na płycie. Bo ja widziałem kilka wykonów sobie właśnie na YouTubie i szczerze za każdym razem ten utwór po prostu nabiera jakiegoś innego wymiaru, jak jest grany na żywo, szczególnie, że jeszcze na chyba poprzedniej trasie tej właśnie No Repeat Weekends oni chyba grali w Monachium bodajże, gdzie nagle pojawiła się burza i po prostu grali Master of Puppets podczas burzy. I to robiło takie wrażenie.
1: Albo jeszcze z Manchesteru jest chyba takie nagranie, co tam Lars wali w ten bęben i z niego całe krople,
0: tak,
1: nie?
0: Tak,
1: tak. On ma inne brzmienie przez to, bo tak nasiąkł tą wodą. Ile ty masz utworów?
0: Dwie.
1: Dwa?
0: Dwa, tylko? Tak, tylko dwa utwory. No.
1: To jaki jeszcze?
0: Welcome Home Sanitarium.
1: Nie mam go.
0: Nie masz go?
1: Nie mam.

0: ta druga część utworu nie jest aż tak mocna. Mhm. Że jest mocna, ale Fade to Black ma mocniejszą tę końcówkę.
1: No Fade to Black ma właśnie taką wybuchową, nie? Mhm. To zakończenie. Ale myślę, że Welcome Home w moim mniemaniu nie odstaje jakoś daleko od Fade to Black.
0: Nie odstaje, ale coś musiałem właśnie odrzucić. No. Ja z kolei sam się zdziwiłem sobą. Znaczy miałem na początku Battery.
1: A też się zastanawiałem.
0: Odrzuciłem Battery. Mam już Fight Fire jako taki opener. Dałem Disposable Heroes.
1: To po tobie się tego nie spodziewałem. Ja bardziej myślałem, że dasz lepiej Messiah.
0: Bo uwielbiam i nie mam go, bo się nie zmieścił, a żałuję.
1: Chciałeś dać.
0: Chciałem dać, bo to jest utwór, który jest niedoceniany i chciałem go mieć w tej setliście, ale się już nie zmieścił. I ja dałem The Thing That Should Not Be jeszcze.
1: To też dobry.
0: Bo uważam, że to jest utwór, drugiego takiego nie ma. Mm? I co od razu powiem, dlaczego te dwa? One mi pasują w ogóle do takiej narracji tego koncertu, okay. bo ja mam The Thing That Should Not Be i potem The Call of Cthulhu, czyli dwa utwory o Cthulhu.
1: Które się łączą idealnie.
0: Które się łączą. Mm. I mam Disposable Heroes, a po Disposable Heroes One z następnej płyty, do której możemy przejść, bo uważam, że to są utwory, które tworzą historię, bo masz z pola bitwy to Disposable Heroes i później reperkusje, co jest z tymi żołnierzami po One, więc to mi się w historię jeszcze układa taką.
1: No, ale to i tutaj weszła jeszcze większa rozkminka niż u mnie.
0: Była rozkmina właśnie, bo to jest to, że było tak trudno wyselekcjonować te utwory, więc już zacząłem się tak bawić tymi kontekstami.
1: Rozumiem. Ale powiem ci, że Zen Justice for All też mam One, ale mam trzy utwory ogólnie.
0: Też mam trzy.
1: I drugim utworem jest Black End.
0: Oczywiście, który u mnie otwiera koncert.
1: O, czyli to jest opener, dobra. Ja mam jako drugi, to ci teraz opowiem, że to jest jako drugi utwór.
0: A to ciekawe, właśnie, czyli mamy pierwsze dwa zamienione kolejnością, bo dla mnie Black End jest idealnym, ma to intro właśnie takie...
1: Tak, z tym swellem i delikatnie się wprowadza w koncert.
0: Battery i Fight Fire with Fire są takie typowe pierwsze utwory, że intro mają, dlatego się zdziwiłem tym, że dałeś Creeping Death, nie masz takiego epickiego wejścia, tylko że oni raczej wchodzą na scenę i jest od razu uderzenie, nie?
1: Tak, w takim stylu.
0: A ja postanowiłem właśnie, żeby zbudować tę epicką aurę już po Ecstasy of Gold, wiadomo.
1: A ja właśnie już miałem w głowie te Ecstasy of Gold i jakby pomyślałem, nie, no musi wtedy Creeping Death wejść, bo to jest jednak najbardziej ikoniczne, jeśli chodzi o Metallica, jak ona wchodzi właśnie z tym utworem. Ja jestem ciekaw, co dałeś trzecie z Injustice for All, bo ja dałem Harvester of Sorrow.
0: To jest taki utwór, który oni często grają z tej płyty właśnie na żywo. Ja go nie dałem, bo często go grają, ja go bardzo lubię. Myślałem o The Shortest Straw, ale ostatecznie jest jeden utwór, który musi być i którego... moja setlista ogólnie jest nie do wykonania przez nich w tym momencie, bo dałem Dire Thief.
1: O Jezus.
0: Dałem Dire Thief i to jeszcze idzie tak, że Dire Thief, Fight Fire with Fire, Disposable Heroes, czyli Lars by nie dał rady.
1: Nie, no właśnie chciałem powiedzieć.
0: Bo to są trzy killery po sobie i ja zamieniłem, ja tam miałem jeszcze Battery na początku zamiast Disposable, że tam miałeś Dire, Fight Fire i Disposable. I Battery jest Disposable, ale to też jest trudny utwór dosyć, więc trzy takie killery po sobie. Ale Disposable jest taki cool właśnie, żeby mieć
1: tylko,
0: w tej
1: tylko widzisz, byś Lux by musiał mieć swojego masażystę po prostu cały czas na scenie, żeby wytrzymał
0: to
1: natężenie.
0: Ja gram tutaj Jokerem i rzucam, że tak jak na koncercie w 2004 Download wchodzi Dave Lombardo na te trzy utwory i dostajemy jeszcze podwójną stopę.
1: Tak, unogewerks kart.
0: Tak, dokładnie. No to mamy te trzy utwory z Injustice i możemy sobie przejść do tej... No, tu będziemy mieli już później mniej utworów na pewno. Czy w ogóle jeszcze jakieś miejsce zostało?
1: Ja też mam. Więc coś tam znajdziemy.
0: Pokrótce sobie omówimy i na końcu podsumujemy. Więc teraz 90.

0: Jeśli chodzi o lata 90., no to oczywiście otwieramy czarnym albumem. I powiem ci, że ja się nie spodziewałem, bo to jest... Jeżeli chodzi o ten album, to wziąłem z tego albumu najwięcej utworów.
1: Wziąłeś najwięcej?
0: Tak, tak, no wziąłem to, najwięcej.
1: To rekompensujesz moją setlistę.
0: Tak, tym razem
1: ja nie mam żadnego.
0: O, aż tak.
1: Chciałem upchnąć, muszę powiedzieć, że chciałem.
0: Ja się poczułem jak taki trochę basic słuchacz, ale z drugiej strony powiedziałem, no jest to ikoniczny album. Pomimo tego, że jakby to był moment, gdzie ludzie narzekali, nie no, Metallica się sprzedała, jakby, no co to jest, zdrada metalu i w ogóle. Ale dla mnie tam jest banger za bangerem. I dosłownie każdy, większość tych utworów no, sprawia takie wrażenie, że chciałbyś usłyszeć to na żywo, bo to są takie kultowe utwory. I ja właśnie stwierdziłem, że pomimo tego, że jest to już album, o którym wszyscy już powiedzieli wszystko, to i tak dam z tego albumu aż 5 utworów.
1: Dobra, no to powiem, spróbuję zgadnąć, okej?
0: Dawaj.
1: Sandman?
0: Tak.
1: Wiadomo.
0: Wiadomo.
1: Sad But True?
0: Też.
1: Wiadomo. Wherever I May Roam?
0: Jest.
1: Jest. Unforgiven?
0: Jest.
1: Jest. 4/5?
0: Tak, i ostatnie.
1: Nothing Else Matters?
0: Nie.
1: Nie masz.
0: Nie. Nie, stwierdziłem, że nie, już za dużo nasłuchałem.
1: A to tam już są ciekawe wybory. Holier Than Thou?
0: Nie.
1: To nie wiem.
0: Musisz głębiej.
1: Głębiej? Tam
0: głębiej.
1: Gdzieś, bo to już są takie, że trudno strzelić. Of Wolf and Men?
0: Tak. Men. Of Wolf and Men.
1: Zastanawiam
0: ale wiesz
1: się
0: dlaczego?
1: Back to the Nini. No.
0: To jest między innymi za to, ale ja uwielbiam wersję koncertową ze S&M.
1: Tak, tak,
0: to
1: tak,
0: jest
1: tak,
0: świetne wykonanie tak. tego utworu. I oni ostatnio w Chorzowie to zagrali. Mhm. I to nadal świetnie brzmi po tylu latach.
1: Brzmi i myślałem właśnie o tym, bo przeglądałem sobie ten czarny album, czy ja tu coś w ogóle znajdę dla siebie. Ja chciałem dać Wherever I May Roam.
0: Tam też jest ten sitar na początku,
1: ten
0: który
1: sitar.
0: Wprowadza w klimat.
1: Ale to jest mój ulubiony utwór z tej płyty, bo on jest w tej egzotycznej skali, tak. frygijskiej bodajże. I bo na przykład Holier Than Thou ja bardzo lubię, ale to jest taki fraszowiec na tej płycie, a ja już mam wystarczająco frasz metalu, więc chciałem Wherever I May Roam, żeby coś innego było, ale był za długi, on tam chyba 6 minut trwa, więc mówię coś krótszego. Of Wolf and Men, okej, krótsze, ale też mi się nie zmieściło niestety. Mm.
0: Ale ja właśnie dałem to Of Wolf and Men, no bo same te zwrotki są w ogóle świetnie zaśpiewane przede wszystkim. Wokal James tutaj naprawdę wypada świetnie i sprawdziłem sobie to nagranie właśnie z Chorzowa. I nadal pomimo wieku James nieźle wyciąga te góry, nie jest jakoś źle, ale ten sam riff tu. Brakuje, wiesz czego mi brakuje w tym utworze, jeśli chodzi o wykonania koncertowe w XXI wieku? Jasona Newsteada,
1: którego
0: on tam wył po prostu jak ten wilk.
1: No Jason to była ta najbardziej energetyczna ich postać w 90-tych. No i a propos 90-tych, no to wkraczamy w Load, Reload. Czy masz coś z tych płyt?
0: Mam. Mam jeden utwór.
1: Masz jeden z dwóch, tak?
0: Tak.
1: A ja mam po jednym.
0: Właśnie chciałem dać dwa, ale jednak stwierdziłem, że już będzie za dużo, bo już mi się nie mieściło na playliście, więc stwierdziłem, że już dam jeden z tych dwóch i dałem Until It Slips.
1: Też mam Until It Slips.
0: To jest jeden z lepszych utworów,
1: jest,
0: szczególnie
1: to jest bardzo dobry.
0: Tak.
1: Bardzo dobry utwór i on mi jeszcze pasuje znowu tak narracyjnie, bo po tej czwórce tam od Black End, trzy utwory z Ride the Lightning, ja przechodzę do jednego z Reload, jako takie Fade to Black nas wycisza troszkę. Przechodzimy sobie do Reload Load i z Until It Slips do The Thing That Should Not Be, które też tak się rozkręca dopiero, więc tak. To nie jest tak, że z tych trash metalowych tak schodzę, tylko postarałem się to tak ułożyć i ja mam Until It Slips właśnie, ale jeszcze chciałem dać Fixer.
0: O, to też jest ciekawy.
1: Bo lubię bardzo ten utwór. Uważam, że z tej trójki tych utworów, które tam powstały podczas jednego jam session i są podobne, te najdłuższe, The Outlaw Torn, Bleeding Me i Fixer w tym momencie najbardziej lubię, ale ostatecznie dałem Memory Remains, bo jest krótki, to jest hit, ale go lubię. Jak się pojawia kiedyś na setliście, to się cieszę, oglądam
0: no i zawsze,
1: to.
0: I zawsze widownia reaguje
1: tak,
0: na
1: tak.
0: to, nie?
1: I nie mamy Fuel obaj,
0: tak.
1: A to jest utwór, który grają prawie na każdym
0: prawie
1: koncercie.
0: Prawie na każdym, ale wiesz co, ja się zastanawiałem właśnie nad Bleeding Me, bo też uwielbiam, i to wrócę do tego koncertu, uwielbiam wersję z S&M.
1: Tak, ale no to jest właśnie problem tych płyt, nie? Że tak. Na S&M one lepiej brzmiały niż te fraszmetalowe.
0: Właśnie, nie? To jest taki paradoks, że one jakby w swojej esencji były naprawdę, one są naprawdę dobre, to są utwory, tylko jak się je opakuje w odpowiednie aranżacje.
1: Tak.
0: I w wersji właśnie tych smyczkowych to naprawdę dodawało dużo smaku. Ale ostatecznie właśnie chciałem wcisnąć tam to Bleeding Me, ale już stwierdziłem, no, że no nie ma szans, bo wtedy stracę miejsce na inne utwory.
1: Czy ja uważam, tak nie wiem, kończąc tę dyskusję o 90., że w ogóle to jest bardzo inteligentny ruch z tym S&M, żeby też głównie grać utwory z Load i Reload, bo przyjęcie tych płyt było takie średnie, ale oni właśnie przez to, że w innym kontekście to opakowali, to też inaczej się słyszy później te utwory, jak są na płytach.
0: Tak.
1: I to jest też trochę tak, że my dzisiaj dajemy też większy kredyt zaufania Metallice, bo ich lubimy po prostu.
0: Bo ich lubimy,
1: znamy, więc pewnie jakby to był, dopiero byś zaczynał z tym wykonawcą i wiesz, słyszysz te thrash metalowe i tam to jest to, później słyszysz coś zupełnie innego, to takie spaduwa, nie?
0: No tak.
1: Nie chce mi się tego słuchać, ale przez to, że oni są tyle lat z nami, to mają ten większy kredyt zaufania, że posłuchamy, damy szansę.
0: No ja bym powiedział,
1: płytom.
0: Że też taka taryfa ulgowa, jeśli chodzi o to, co się działo już później w dalszej części kariery Metallica, no gdyż już tam te ruchy zespołu były dość różne.
1: Chaotyczne i za chwilę o nich porozmawiamy, ale tak chyba pokrótce.

0: I tym oto sposobem dotarliśmy do XXI wieku. Właśnie sobie zdałem sprawę, że jeszcze jest przecież I Disappear, utwór, który bardzo lubię, nie jest na żadnej płycie, ale nie znalazł się na mojej setliście i nie znalazł się żaden utwór z XXI wieku na mojej setliście, a na twojej?
1: Też nie, ale się wahałem. Powiem ci, że się wahałem z płyty Death Magnetic, bo chciałem wziąć The Day That Never Comes. Jednak jest to jeden z lepszych utworów, które wyprodukowała Metallica w XXI wieku. I jeszcze bym podciągnął pod to The Unforgiven trzecią część, bo też tam jest bardzo epickie pisanie i te riffy, które wymyślił James, naprawdę robią robotę.
0: Ja właśnie tak się zastanawiałem, no bo Sentenger raczej odrzuciłem od razu. Unnamed Feeling to jest bardzo fajny utwór, ale jakoś mi nie pasował też do tej setlisty po prostu i też jest długi. No tam jest ten problem też, że każdy utwór jest długi, więc już tutaj, kiedy musimy ten czas jakoś tak, on nie jest z gumy, no to trzeba jednak te tylko takie wisienki same tam wybierać. Z Death Magnetic jest ten problem, że to jest moim ja wolę tę płytę niż czarny album. To jest moja piąta ulubiona płyta Metallica, zaraz po tych czterech z 80. Ale ona jest fajna całościowo, bo jest dosyć mocna, nie ma raczej słabszych momentów. Wiadomo, ta produkcja jest średnia, ale okej. Natomiast to jest dalej thrash metal. A jak thrash metal między thrash metalowi z 80. przeciwstawimy, no to ostatecznie na tym koncercie zawsze wygrają te pozycje klasyczne, więc tutaj właśnie myślałem My Apocalypse, no ale gdzie My Apocalypse, jak mi nawet Damage Incorporated nie wchodzi na te
1: no setlistę.
0: Tak. The Day That Never Comes.
1: Też jest bardzo długie.
0: Też jest bardzo długie i Me Too Welcome Home nie weszło na przykład, nie? Mm. Więc już masz takie... No Unforgiven 3 jest fajnym przykładem, bo jest inny, ale znowu Unforgiven 2 jest moim ulubionym, a też go nie zmieściłem, więc to jest już takie.
1: Wiesz,
0: właśnie...
1: Zacząłem się zastanawiać, czy tak samo na przykład, nie wiem, James ma takie problemy, albo Lars tworząc tą setlistę, czy też to możemy wcisnąć, tego możemy nie wcisnąć i tak dalej, nie?
0: No,
1: tak jak my mamy z tą playlistą teraz.
0: Znaczy oni mają też na pewno tak, że zdają sobie sprawę, to zawsze może być pierwszy koncert Metallica dla kogoś, więc zawsze jest takie połowa tej setlisty, to już będą takie szlagiery, które, no ten Nothing Else Matters musi się pojawić, bo my go na przykład nie mamy tutaj, czy tam Sandman, Puppets, One, Creeping Death, więc już i tak połowa setlisty idzie na te przynajmniej i później możesz sobie tak dobierać pewnie. No i część to jest promocja zawsze najnowszych płyt. Z Hardwired, Moth Into Flame jest fajny, ale tak. Znowu o Spit Out The Bone mam wrażenie, że już każdy zapomniał.
1: A wszyscy się tak bardzo tym zachwycali, tak, nie? Tak. Jest to nadal spoko utwór, ale właśnie po jakimś czasie zapominasz o nim, że on istnieje.

0: No to teraz sobie może powiemy coś o kolejności. W tym tygodniu akurat nie mamy od was komentarzy, więc będą tylko nasze setlisty, więc opowiemy sobie. Ja już trochę powiedziałem o tym, jak u mnie to się układa, że to jest też taka opowieść, więc jest ten Black End, który ma to epickie intro, Creeping Death, Ride the Lightning później z tym solo świetnym, Fade to Black, wyciszenie, wchodzimy w te 90. Memory Remains, Until It Sleeps, później robi się mrok, Cthulhu wchodzi, The Thing That Should Not Be, The Call of Cthulhu, później przechodzimy do tej sekcji takiej bardzo szybkiej, Dire Seath, Fight Fire with Fire, It Is Possible Heroes, One, musi być Master of Puppets, oczywiście, i na takim ankorze można powiedzieć Motor Breath i Seek and Destroy.
1: U mnie to wygląda to zgoła inaczej, bo skupiłem się na tym, żeby jednak właśnie robić akcenty, że mamy takie mocne gitarowe riffy, a potem przechodzimy właśnie w te balladowe tony, które Metallica zawsze prezentowała. I tak jak już wcześniej już mówiłem, zacząłem od Creeping Death, jednak jako intro zawsze robiło robotę na koncertach Metalliki i stwierdziłem, że bez tego żaden koncert Metalliki dla mnie by nie mógł inaczej się zaczynać. Potem przechodzimy do Black End z tym trashowym riffem i to też taki omasz do Jasona Newsteada, który, przypomnijmy, jest współautorem tego
0: główny
1: utworu.
0: Riff wymyślił, tak, główny riff, który później Sepultura wzięła na Arise.
1: Między innymi. I potem jest przejście nagłe do lat 90., bo sobie stwierdziłem, że damy tutaj Until It Sleeps, żeby delikatnie wyciszyć, i potem jest przejście do Fade to Black, które dopełnia to, co się dzieje w Until It Sleeps. Potem jest bardziej groovowo, gdyż wchodzimy w czarny album i jest Sad But True. No typowy szlagier, który też powinien się pojawić. Myślę, że na większości setlist Metalliki się zawsze pojawiał. I zawsze ten riff w dropie D robi wrażenie. Wherever I May Roam, o którym już rozmawialiśmy, że ten sitar, który daje ten klimacik i sam ten w ogóle, to sam ten utwór potrafi bombastycznie wypaść na koncercie. Potem u mnie jest przejście do Welcome Home Sanitarium z Master of Puppets, które potem dopełnia Harvester of Sorrow, o którym też wcześniej mówiliśmy, i oczywiście dalej mamy Master of Puppets i takie połączenie właśnie dwóch hitów, bo Master of Puppets i od razu też One, żeby razem to jakoś złączyć. Potem jest powrót do początków z The Four Horsemen, czyli galopującym riffem i, tak jak wspominałem, tą piękną wstawką, troszeczkę spokojną, uspokajającą ten wysokie tempo tego utworu. Potem przejście do Wolf and Man, The Unforgiven i na końcu oczywiście jako taki encore Enter Sandman.
0: No, to ty masz faktycznie jeszcze Of Wolf and Men jest jako przedostatni, więc tak black albumowo, ja muszę przyznać, że jakbym taką setlistę miał, jak ty powiedziałeś, to byłbym zawiedziony. Bo jest za dużo black albumu.
1: Wiem.
0: Ja nie mogę.
1: Ja wiem. A to widzisz, wyszło ze mnie to, że jednak chyba ten black album gdzieś tam w środku się zakorzenił. Pomimo tego, że jeżeli chodzi o całościowo album Metalliki, to uwielbiam And Justice For All, jeśli chodzi o taki całokształt i jak sobie lubię słuchać od początku do końca album, no to jest ten album, który zawsze sobie puszczam od początku do końca, a czarny album po prostu jest wypełniony tymi hitami i dla mnie te momenty, kiedy Metallica groove'uje, to są też warte uwagi.
0: Są. Ja tak bym się czuł, jak czułem się na koncercie Arctic Monkeys, gdzie
1: wszystko było
0: AM i dalej, to nagle wszyscy, zwłaszcza tam dziewczyny, super, nie? A ja tylko czekałem na pierwsze dwie płyty i nikt poza mną, miałem wrażenie, że nie zna z pierwszych dwóch płyt, nie?
1: A to grzech, trzeba powiedzieć, tak, bo jednak dwie płyty, pierwsze Arctic Monkeys są naprawdę świetne.
0: Naprawdę świetne, ale my tutaj mówimy o Metallice i zakończyliśmy to omówienie, więc mamy nadzieję, że spodobały wam się nasze setlisty.
1: Dawajcie znać właśnie, co byście chcieli dodać do tej setlisty swojej na przykład.
0: Albo coś zmienić,
1: bo może my tutaj się nie znamy na tym.
0: Tak. Więc dziękujemy wam za dziś. Za mikrofonami byli
1: Mikołaj Piekarzewicz
0: i Kuba Chojnacki. Do usłyszenia za tydzień.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.

momencie zakończyliśmy, ponieważ właśnie przedstawiłam pierwszą tak naprawdę część historii życiorysu Kory, gdzie już po wystąpieniu w Opolu była bardzo popularna i jej image był tak rozpoznawalny, że aż się wzorowano na niej. No i jeszcze właśnie tak nawiązując do tego, na czym skończyliśmy, no to właśnie w tym roku 1984 Kora odmówiła wzięcia udziału, wystąpienia przed właśnie Związkiem Komunistycznej Młodzieży. No i dlatego potem zawieszono Manam i zakazano grania go w stacjach radiowych. Ale no, tak jak wspomniałam, potem przez fanów i ich liczne po prostu zgłoszenia zespół wrócił z powrotem do łask. No i teraz właśnie chciałam jeszcze tak przedstawić bardziej rysy Kory, że tak powiem, ponieważ była to właśnie taka era Kory politycznej, gdzie ona się bardzo buntowała, gdzie bardzo oczywiście przez cenzurę musiała mówić to, co myśli, ale nawet jak była ta cenzura, nie bała się powiedzieć słowa nie i za to ją właśnie pokochali fani. I lata 80. były dla Manamu niezwykle intensywne. Ukazywały się kolejne albumy. Najpierw Mental Cut, później właśnie anglojęzyczny Wet Cut, a potem Się ściemnia. I właśnie Manam miał takie szczęście, że wydało jako zespół dwie anglojęzyczne płyty, właśnie Wet Cut i Night Patrol. No i właśnie muzycy coraz częściej koncertowali za granicą, a Kora stawała się bardziej rozpoznawalna nawet poza Polską. Ale sukces miał swoją cenę, o czym mieli się przekonać. A jeżeli chodzi właśnie o te anglojęzyczne wersje piosenek Manamu, mam wrażenie, że są mniej znane i mało się przedstawia Korę właśnie w takiej anglojęzycznej wersji, dlatego chciałabym was zaprosić do przesłuchania właśnie Mental Cut w wersji anglojęzycznej.

0: Tak jak wspomniałam właśnie, jest to jedna z dwóch płyt, które wyszły w języku angielskim. Bardzo lubię właśnie Korę w tym języku. Uważam, że świetnie śpiewa. No ale zawsze uważam, że świetnie śpiewa. No i właśnie tak nawiązując do tego początku o tym, jak jeszcze Manam miał właśnie takie problemy, powiedzmy, wizerunkowe i ze względu na panujące wtedy władze, no i był objęty cenzurą, nie pozwalano go puszczać w stacjach radiowych, no to Kora jednak postanowiła nie zmieniać swojego zdania na ten temat, była nadal niezależna i bardzo ceniła sobie przede wszystkim wolność, o czym bardzo często mówiła w wywiadach i bardzo często w ogóle pytano ją o to, że jak mogła, nie wiem, nie pomyśleć o innych członkach zespołów, ale dla niej to była po prostu kwestia życia i śmierci, jej wizerunku i jej po prostu mentalności. Posłuchajmy.
1: Dorosły ma swoje poczucie wolności i nie może się czuć bezbronny. Bo jeżeli ja bym się zgodziła, to znaczy, że ja jestem bezbronna. Tutaj mój akt woli to była właśnie moja obrona. I ja tak pokazałam ludziom, pokazałam to, kim jestem, jak dalece cenię swoją wolność i że nikt i nigdy nie może mi nic kazać.
0: Była to rozmowa z Tomaszem Raczkiem i był to bardzo długi wywiad, bardzo polecam serdecznie przesłuchać. Były tam właśnie powiązania z historią Kory, z jej dzieciństwem. No ale właśnie tak jak wspomniałam, sukces miał swoją cenę. No bo mimo tego, że Manam potem wrócił do łask, był puszczany w radiach i mówiło się o nim głośno, no to w środku zespołu zaczęło robić się dość nieciekawie, ponieważ historia Kory i Marka Jackowskiego zaczęła się jeszcze przed powstaniem Manamu i tak jak mówiłam, to właśnie Marek ją namówił do tego, żeby zaczęła śpiewać. Ale ich małżeństwo zaczęło się powoli rozpadać i rozwiedli się w 1984 roku, czyli no w sumie na tym samym roku, co Manam został właśnie, że tak powiem, zbanowany. I ich małżeństwo rozpadło się z powodu wypalenia, wzajemnych zdrad oraz różnic w stylu życia. I o tym się mało mówi, bo często się właśnie narzuca Korze, że zdradzała Marka, ale on również nie zostawił, że tak powiem, suchej nitki. I Kora przez lata związana była z Kamilem Sipowiczem, ale też innymi partnerami, ukrywając to przed mężem. A jeszcze była taka jedna ważna tajemnica, mianowicie, że jej drugi syn miał innego ojca, mianowicie właśnie wspomnianego wcześniej Kamila Sipowicza. Mimo to do końca lat 80. pozostawali w przyjaznych relacjach i właśnie wspólnie tworzyli zespół Manam. Gdy rozwiodła się z Jackowskim, związała się z Kamilem, a on potem miał bardzo duży wpływ na zespół Manam, o czym za chwilę. Ale w 1986 Manam przeżywał pierwsze i niestety nie ostatnie chwile kryzysu, bo właśnie przemęczona z powodu nieustannych tras koncertowych i nagrań Kora ogłosiła zawieszenie działalności tuż po wydaniu singla Jesteśmy ze stali. Jest to świetny utwór i tutaj właśnie rozmawiałam z moim realizatorem, że mam wspomnieć, że jest to jedyny utwór Manamu, w którym występują męskie chórki. Jest to świetny, energetyczny utwór, który naprawdę dodaje masę sił.

0: Jest to świetny utwór i tutaj dostałam właśnie info od słuchacza, że Kora w wersji angielskiej, a polskiej brzmi o wiele inaczej. Wydaje mi się, że jednak czuła się bardziej komfortowo w polskim języku. Zresztą mówiła, że kocha polski i że jest to niesłychany język. No i właśnie tak jak wspomniałam, po wydaniu singla Kora ogłosiła zawieszenie działalności Manamu. No i mimo tego jeszcze była złączona takim, powiedzmy, artystycznym powinowactwem z Jackowskim, no i rozpoczęła wspólne przygotowania do kolejnego albumu. No ale właśnie jednocześnie zmieniono skład zespołu ze względu na alkoholowe problemy dotychczasowych muzyków. I za perkusją zasiadł Krzysztof Dominik, a klawiszami zajął się Kostek Joriadis. Do Manamu dołączył też gitarzysta Neil Black i basista Marcin Ciempiel, którego możecie kojarzyć na przykład z zespołu Oddział Zamknięty. Był to taki pierwszy, bym powiedziała, polski nowofalowiec. No i właśnie w takim zestawieniu powstało Się Ściemnia z roku 1989, co jest taką, powiedziałabym, przewrotną nazwą ze względu na to, że był to rok, gdzie zniesiono komunę w Polsce, a jednak ta nazwa Się Ściemnia. No i teledysk do tytułowego kawałka był pierwszym polskojęzycznym klipem wyemitowanym w stacji MTV Europe, więc taka ciekawostka. No i mimo fantastycznej promocji, innowatorskiej odsłony, płyta nie odniosła takiego sukcesu komercyjnego. Główną przyczyną właśnie była ta transformacja systemowa w Polsce, która wywołała ogromny kryzys ekonomiczny. Po wydaniu singla właśnie Jesteśmy ze stali i serii wyczerpujących tras, ponieważ Kora zawsze mówiła, że jest zwierzęciem scenicznym, ogłosiła zawieszenie działalności grupy i zespół wrócił na scenę na początku lat 90. To był też ogromny przełom. Właśnie to też warto wspomnieć, że Kora bardzo miała intensywną właśnie zażyłość, relację z koncertowaniem, bo mówiła, że potrafili nawet jako zespół grać 2 koncerty dziennie przez prawie że rok. Także jest to naprawdę wyczerpująca ilość i mało kto, wydaje mi się, że już nikt tego tak nie robi. No ale taki były po prostu wtedy klimat, że tak to ujmę, ponieważ dobijali się do tego Manamu, wszędzie go chciano i chciano spełniać po prostu słuchaczy po prostu marzenia. No i właśnie przechodzimy do tych lat 90., gdzie był to ogromny przełom dla Kory, bo Kora z takiej buntowniczej, takiej punkowej, która się tak zapisała w głowie ludzi, stała się bardzo taka romantyczna, subtelna, delikatna i był to dla fanów ogromny taki dysonans, bo kojarzono Korę jako tę, która po prostu krzyczy na scenie, nie boi się wyrażać swoich opinii, a nagle przychodzą na początku lat 90. z albumem Róża, który jest bardzo romantyczny, tak jak już wspomniałam. Nawet sama okładka jest taka w takich właśnie klimacie, bo jest to Kora, która jest wśród róż, o których już mówiłam w tamtej części, że był to jej taki atrybut wręcz. No i właśnie Kora często też mówiła w wywiadach, niestety nie mogłam znaleźć tego konkretnie urywku, że nie rozumie, dlaczego ludzie zarzucają jej, że nie śpiewa już o polityce, o jakichś takich systemowych błędach, tylko właśnie o miłości i o tęsknocie za tą miłością, bo o czym innym ma śpiewać, skoro czasy komuny się skończyły. Przesłuchajmy teraz fragmentu, w którym opowiada właśnie o albumie Róża.
1: Na pewno o wiele trudniej pisać jest siódmą płytę, dlatego że jednak poruszam się w takiej dość zamkniętej tematyce. I ponieważ nie opisuję już tak rzeczywistości jak kiedyś, tej rzeczywistości ciemnej, bo najłatwiej jest się smucić, najłatwiej opisywać jest to, co nas boli, co nas dręczy, natomiast w przeróżnych aspektach opisywać piękno, miłość, stosunki między kobietą i mężczyzną, między przyjaciółmi, to jest na pewno o wiele trudniej, by za każdym razem w krótkiej formie podawać coś inaczej, ten temat inaczej. To jest trudne i dlatego tak długo tą płytę pisałam. Teraz zastanawiam się, co będzie z ósmą.
0: Co będzie z ósmą, o tym powiem za moment, ale jeżeli właśnie chodzi o album Róża, który jest notabene jednym z moich ulubionych, bo jest to album, który ma naprawdę przewspaniałe utwory, właśnie tytułową Róże, Zapatrzenie, List, to nie hołd, czyli autentyczny list, który Kamil Sipowicz wysłał Korze i stworzyła z tego piosenkę. Kafe Maur, Bez ciebie umieram, Wieje piaskiem od strony wojny, Słońce z okiem Boga, Kocham i nienawidzę, Owady podniosły skrzydła do lotu, Nic dwa razy, Mówię do ciebie coś. I jest to naprawdę bogaty, bogaty album. A moją ulubioną piosenką z tego całego albumu jest Bez ciebie umieram, który jest dość znaną piosenką, ale idealnie pokazuje ten nastrój panujący wówczas w Korze, czyli przepełnionej pełną miłością.

życiu w ogóle i ten taki, taka relacja intelektualna była dla Kory niezwykle istotna. No i sama mówiła, że przy nim nauczyła się takiego spokoju, gdzie tutaj Kora jest zawsze taka postrzegana jako taka nawet wręcz narwana, bym powiedziała, ponieważ cały czas gdzieś leciała, coś robiła, tańczyła, koncertowała, także ten spokój grał dla niej naprawdę ogromną rolę. No i właśnie przy nim nie musiała być tą sceniczną gwiazdą, tylko po prostu kobietą. No i trzeba też wspomnieć o tym, że Kora była matką, ponieważ miała dwóch synów i jednego urodziła w Krakowie, jak jeszcze była młodziutka i dopiero jeszcze się Manam próbował, że tak powiem, zaistnieć. A jeżeli chodzi o jej drugiego syna, Szymona, to już go urodziła, gdy przeprowadziła się do Warszawy, bo to też trzeba tak trochę rozgraniczyć tę Korę krakowską i Korę warszawską, bo Kora była bardzo związana z Krakowem, ale właśnie w związku z tym, że potem z Jackowskim szukali wszędzie mieszkania, no to było ciężko matce z ojcem, z małym dzieckiem znaleźć jakieś mieszkanie jeszcze z tamtych czasów, więc musieli przeprowadzić się wręcz do Warszawy, gdzie zaproponowała tam jej przyjaciółka pobyt. No i Kora się tak zakochała w tej Warszawie, że postanowiła tam zostać. Nie ukrywała, że macierzyństwo nie było dla niej łatwe do pogodzenia właśnie z tym życiem artystki i była taką, nie nazwałabym matką Polką, bo właśnie nie dała sobie wejść na głowę w tym sensie, że po prostu jednak ta kariera, ta jej osobowość, życie artystyczne było dla niej na tyle istotne, że nie chciała się tylko ograniczać do roli matki, co zazwyczaj mamy mają w naturze. Ona nadal była sobą, nie ukrywała tego, co kocha najbardziej i swoich synów w zasadzie traktowała bardziej jak przyjaciół niż faktycznie dzieci. Nie kreowała się właśnie na matkę idealną. Raczej na wywiadówki przychodziła opiekunka ich synów, a jak już sama Kora przychodziła, to robiła ogromną sensację. Nawet była taka scena, gdzie jej syn wspominał, że przyszła do jakiejś innej klasy niż tej, do której uczęszczał jej syn i zrobiła ogromną awanturę o to, jak wygląda system edukacji, a potem się zorientowała, że to w ogóle nie jest klasa jej syna, no i wyszła. Także ona zawsze potrafiła zrobić ogromne show, nawet gdy nie była to scena. Tak czy inaczej, był to właśnie ten moment, gdzie Kora stała się bardziej romantyczna, taka bardziej potulna i pani na początku, mimo tych sprzeciwów i doszukiwania się w dalszym ciągu tej Kory buntowniczki, zaakceptowali to do tego stopnia, że album Róża stał się po prostu furorą i był naprawdę bardzo często sprzedawanym albumem. No i Kora to już nie była ta sama Kora. To była kobieta, która pozowała się na elegancką, kobiecą, spokojniejszą, ale nie straciła tego charakteru, tylko do buntu dołączyła czułość. Teksty stały się bardziej refleksyjne, osobiste i publiczność, tak jak wspomniałam, te przemiany zaakceptowała. I myślę, że ona po prostu się nie zmieniła, tylko dojrzewała wraz z tą publicznością. I teraz po tym właśnie sukcesie Róży przyszedł kolejny tak naprawdę sukces, bo było to moment, w którym właśnie nagrano album Łóżko, który też jest jeszcze takim dość romantycznym albumem. Występują tam takie utwory jak Po prostu bądź, Jeśli chcesz, Po to jesteś na świecie, czy właśnie tytułowe Łóżko. I też bardzo dobrze się sprzedawał ten album. W dalszym ciągu Kora była tam romantyczna. I nadal w Manamie były jakieś tam pewne, że tak powiem, niesnaski, ale dalej współpracowało się całkiem nieźle. Potem przechodzimy właśnie do takiego bardziej też znanego wizerunku Kory, bo jest to Kora właśnie na przełomie lat 90. i 2000. Wtedy właśnie powstał album Rock'n'Roll'e i Klucz, który już nie był takim komercyjnym sukcesem. No i była to Kora, która też mam wrażenie, że jest jedną z tych najbardziej zapamiętanych, bo była to jej taka też

0: przepaść metamorfozy z eleganckiej Kory, która nosiła ciągle okulary przeciwsłoneczne, czerwoną szminkę, ubierała się bardzo tak klasycznie. Znowu mamy Korę, która ogoliła się na łyso, nosiła chokery, nosiła bardziej punkowe styluwy i jej wywiady znowu budziły większe kontrowersje. I jednym z takich wywiadów jest bardzo ikoniczny wywiad z Vampirem z 1998, w którym bardzo dużo było zawartych jej takich kontrowersyjnych przekonań, na przykład o papieżu, czy o homoseksualistach, co nie było wtedy popularne, żeby o tym wspominać, a ona jednak od początku pokazywała to, w co wierzy.
1: Jakie masz zdanie o papieżu i dlaczego masz takie zdanie? To był trzeci raz.
2: No mam ambiwalentny stosunek.
1: Mianowicie?
2: No wszyscy wiedzą, że ja jestem osobą, która niezbyt kocha ludzi. Uważam, że człowiek jest cudownym szkodnikiem i że jest nas stanowczo za dużo na naszej planecie. To oczywiście polemizują z tym moim zdaniem niektórzy moi przyjaciele. Uważam, że stosunek człowieka do otaczającego świata jest niesłychanie naganny i to, że człowiek się może rozmnażać w nieskończoność, jest po prostu czymś strasznym.
1: I tego akurat w papieżu, że on preferuje takie dowolne rozmnażanie.
2: Tak, oraz no, pewne zdania, oczywiście zdania na temat homoseksualistów, zdania, które podały na temat chorych na AIDS. No, są pewne rzeczy, które, od których mnie się po prostu jeży skóra na grzbiecie. Dla mnie pytanie, czy lubisz Żydów, czy nie lubisz Żydów, czy lubisz Murzynów, czy nie lubisz Murzynów, oraz jakiego kto jest wyznania, są pytaniami, które nigdy nie powinny padać, ponieważ nie powinno być takich problemów. No, w moim idealnym świecie takich problemów nie powinno być. To, co jest naganne, jest zupełnie czymś innym. Naganne jest tego typu pytanie i stwarzanie tego typu problemów. Wiesz,
0: Tak jak właśnie wspomniałam, ten wywiad przeszedł do historii, bo właśnie Wojciech Jagielski zadawał różne takie pytania, kontrowersyjne wręcz bym powiedziała, bo na przykład się pytał, czy kupiła jakąś daną bieliznę i Kora tam milczała. I zdziwiony mówi, że nigdy nie słyszał, żeby Kora tak długo milczała. I tutaj chciałam zaznaczyć, że jest to seria pytań, które zadaje się kobietom. Raczej mężczyznom się nie zadaje takich pytań, a to jakoś przeszło mimo tego. Natomiast właśnie pytanie się Kory o to, co uważa o Żydach, albo jakieś takie specjalne nagabywanie, żeby powiedziała coś kontrowersyjnego, też nie było w porządku. Ale tak, Kora od zawsze deklarowała się jako antyklerykalna, popierająca społeczność LGBT. Często też mówiła, że nie rozumie, jak można po prostu mniejszości seksualne linczować, ponieważ ona sama, będąc w domu dziecka, chciałaby, żeby dwójka gejów ją na przykład zaadoptowała, bo tak było tam źle. Także ona zawsze stawała w obronie wszelakich mniejszości, czy właśnie też religijnych, chociaż była antyklerykalna i tutaj też pojawia się ta właśnie jej dwoistość, ten jej dualizm. No i właśnie to był ten moment, gdzie Kora była bardziej znana, powiedziałabym, ze swoich występów, ze swojego imidżu, mniej z muzyki, bo tak jak wspomniałam, choć płyta Rock'n'Roll była sukcesem, to jednak płyta Klucz niekoniecznie, a Kora właśnie najbardziej bazowała na tym, żeby pojawiać się w tych mediach, ale nie jako piosenkarka, tylko bardziej jako postać publiczna. Chociażby jej decyzja o tym, żeby wystąpić na okładce Playboya z 99 była też czymś hucznym. Swoją drogą nabyłam ten magazyn i jest tam bardzo ciekawy, taki krótki wywiad, ale Kora tam zaprezentowała się naprawdę z klasą i cudownie. No i właśnie chciałam tak trochę, mimo tego, że ten klucz przeszedł mimochodem, zaprezentować wam piosenkę Bądź Ostrożny, która jest jedną z najbardziej wybijających się z tego albumu.

takiego dojrzałego podejścia Kory do spraw. Wtedy już bardziej eksperymentowała, tam słuchać też w utworach bardziej takie, bym powiedziała, psychodeliczne melodie. No i same teksty były takie zakrapiane tajemnicą. Kora była wtedy znowu taka bardziej elegancka, stonowana, ale w swoich tekstach nadal jednak była romantyczna, ale w połączeniu z taką właśnie spirytualnością.

Lata 2000 przyniosły jej kolejne wcielenie i dla młodszych widzów nie była już przede wszystkim wokalistką Manamu, ale stała się taką osobistością telewizyjną, bo w 2011 roku została jurorką w programie Must Be The Music, do czego zachęcała ją przez lata jej przyjaciółka. No i jej komentarze szybko przyszły do historii i nie ukrywam, że zanim się zaczęła moja przygoda właśnie z Korą, to kojarzyłam ją właśnie jako tę jurorkę, która bywała ostra, miała takie bardzo nieprzyjazne czasami komentarze. Czasami myślę, że były troszkę złośliwe, ale właśnie nowe pokolenie przez to odkryło Korę. Nie jako tę ikonę lat 80., ale jako kobietę, która nadal inspiruje, bym powiedziała w ten sposób. Bardzo uwielbiam ten fragment, jak mówi: co tu dużo mówić, jedna wielka beznadzieja, nie ma szans absolutnie dla ciebie żadnych jako muzyk, jako wokalista, jako cokolwiek. Po prostu zawsze miała jakąś ripostę. No i potem właśnie już przechodzimy do roku 2013, w którym Kora dowiedziała się, że jest chora na raka jajnika i był to no, tragiczny moment dla niej. Z takiej silnej osoby stała się dość słaba, przede wszystkim fizycznie, bo nigdy nie mentalnie, ale przede wszystkim musiała polegać na innych wokół, co było dla niej trochę nie do pogodzenia, bo zawsze uważała, że wolność i niezależność to są takie cechy, które są najważniejsze. Ale właśnie myślę, że taką ją zapamiętamy, bo pomimo tej kilkuletniej walki z chorobą niestety odeszła i pamiętam ten dzień jak dziś. Było wtedy niesamowite niebo i był ogromny pomarańczowy księżyc w pełni. To było tak niesamowite w ogóle. No i właśnie chciałam powiedzieć, że nawiązując do poprzedniej części mojej audycji, w której opowiadałam, że Kora była w domu dziecka nazywana numerem 8 przez to, że się urodziła 8 czerwca, na jej grobie w Powązkach widnieje taka data właśnie 8 czerwca 1951 do i jest to znak nieskończoności, nie ma daty, w której zmarła, czyli 28 lipca 2018 roku, tylko właśnie jest ten symboliczny znak nieskończoności, bo właśnie ta Kora jest z nami w dalszym ciągu i uważam, że jej, że wszystko, co przyniosła, jest nieskończone, bo Kora tak naprawdę nigdy nie oddzielała sztuki od życia, co ją bardzo wyróżniało wśród innych. Była moim zdaniem taką istną kwintesencją tego, że co jest personalne, jest polityczne tak naprawdę. Otwarcie mówiła o prawach kobiet, broniła osób LGBT, krytykowała nienawiść, to jak niektórzy politycy po prostu nią zieją. Sprzeciwiała się mieszaniu religii z polityką, co miało oczywiście też podłoże prywatne. Nie bała się mówić o rzeczach niewygodnych. Wiedziała, że będzie za nie krytykowana, ale uważała, że milczenie byłoby znacznie gorsze. I w jednym z takich kluczowych wywiadów powiedziała, że wolność właśnie jest najważniejszą wartością człowieka i przez całe życie żyła właśnie według tej zasady. Bardzo często podkreślała, czy to właśnie w stanie wojennym, czy już po nim, gdy dana partia polityczna jej nie do końca sprzyjała. Zawsze ta wolność była dla niej najważniejsza i tak samo tęsknota. Przede wszystkim za jej matką, którą pożegnała w bardzo młodym wieku, w domu dziecka, następnie gdy zmarła, gdy była tak naprawdę nastolatką. No i Kora oczywiście ma ze sobą jakieś liczne skandale, kontrowersje, często jakieś nagłówki, które właśnie komentowały na przykład jej stosunek do jakichś nielegalnych substancji. Ale przede wszystkim myślę, że najważniejsze jest to, że broniła tego wszystkiego, że zawsze to w jakiś sposób próbowała argumentować, że nie mówiła tego tak
tak rzucając na wiatr, tylko właśnie zawsze próbowała w jakiś merytoryczny sposób, nawet oparty naukowo, bo w końcu nawet jej potem przyszły mąż, Kamil Sipowicz, wydał książkę Kora o wolności, list do premiera, w którym opowiada właśnie, w którym bazują na badaniach a propos właśnie jakichś substancji nielegalnych w Polsce. No i właśnie chciałam zakończyć tę audycję jedną z takich cudowniejszych piosenek już z jej autorskiego, bym powiedziała, takiego indywidualnego repertuaru z albumu Ping Pong. Jest to piosenka no dość bliska mi, szczerze mówiąc. Jest przepiękna, bardzo lubię ją też w wykonaniu z Sojką. Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą i chciałam właśnie tak zwieńczyć to, że właśnie Kora też miała solową karierę, oprócz tej manamowej, chociażby występowała w albumie Chorza Moira, Pudelsów, który jest świetnym, też energicznym albumem. Też była Złota Składanka, gdzie na przykład jest taki utwór cudowny, który uwielbiam po prostu, magiczne słowo sukces. No i właśnie na przykład też był singiel Zabawa Wchowanego, w którym nawiązuje do tego jej trudnego dzieciństwa, do nadużyć ze strony dorosłych, do nadużyć ze strony środowiska religijnego. Także warto też pamiętać o tym, że jednak ta jej solowa kariera miała miejsce i jest bardzo dobra. I myślę, że Kora przede wszystkim często wspominała, żeby nie oceniać jej ani dobrze, ani źle. Myślę, że chciała być zapamiętana jako ta, która kocha naturę, kocha zwierzęta, sprzeciwiała się temu, żeby bezbronne istoty krzywdzić. I jednym z takich pięknych po prostu słów, w zasadzie pożegnania ze strony jej drugiego męża, Kamila Sipowicza, były słowa: moja żona do końca była wierna religii słońca, wiatru i kwiatów. I Kora często się żegnała właśnie mówiąc słońca bez końca, więc ja również wam życzę słońca bez końca i mam nadzieję, że równie was zainteresuje utwór Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą.

0: Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Reklama.
3: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.

0: No to trzeba szukać naprawdę głęboko, żeby znaleźć takiego innego artystę, który aż tak się rzuca w tym wieku w publikę i słyszeć te utwory, jak on śpiewa i patrzy się tobie w oczy, no to jest po prostu wydarzenie zmieniające życie, moim zdaniem, leciutko. A teraz utwór, który właśnie no, miałem przyjemność słyszeć kilka dni temu, no i też zagramy go w wersji koncertowej, taki z no, klasyków Nicka Cave'a, utwór o miłości, Into My Arms.
1: Into My Arms.

on ją poznał, jak on miał 13 lat i są ze sobą cały czas, na całe życie, no to jest po prostu miłość, miłość po wsze czasy. Robert też zresztą wypowiadał się na temat tego utworu, że bardzo długo mu zajęło to, żeby napisać taki otwarty przekaz emocji, taki właśnie po prostu love song, który mówi szczerze, że śpiewa po prostu o miłości bez, bo to jest utwór prosty, ten love song, ale on tu po prostu szczerze mówi, że kocha, że ta miłość w nim drzemie. No, posłuchajmy tego razem. The Cure, love song.

No a na pewno najbardziej znanego z Joshua Tree zagramy utwór otwierający ten album. Where the streets have no name. Posłuchajmy.

i Chrisa Isaaca. Tak, no więc to była taka odskocznia do przełomu lat 80., 90., a teraz znowu lata, nasz obecny wiek, przechodzimy do Norwegii, do legendarnej grupy z Norwegii, która nazywa się Madrugada. I do ich ostatniego albumu z gitarzystą, i teraz tutaj spróbuję nie popełnić jakiegoś faux pas językowego, norweskiego niestety nie znam, Robert Buras, mam nadzieję, Robert Soli Buras, gitarzysta, który zmarł rok przed wydaniem tego albumu, i to jest ostatni album z tym gitarzystą, ale teraz, niedawno, po wielu latach przerwy, myślałem, że niedawno, teraz patrzę, że w 2022 roku, więc to już kilka lat minęło, wydali nowy album, który też jest fajny, ale teraz co? Przechodzimy do utworu od Madrugady, What's on Your Mind?

0: What's on your mind? Tell me why? Why does it have to be this way? Tymi słowami zakończę naszą dzisiejszą audycję, bo już jest po godzinie 23. Bardzo miło mi i szybko ten czas minął. Mam nadzieję, że wam również. Ja nazywam się Franciszek Dębicki. Realizował mnie Szymon Dopierała, który już za chwilę poprowadzi dobranockę, więc no co, ja was zostawiam w dobrych rękach. Hej, cześć. Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Autopromocja. We're all living in America. America. America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.

ten pierwszy warszawski był trochę lepszy, ale myślę, że teraz 9 lipca na letniej scenie progresji w Warszawie będzie naprawdę super. Warto się wybrać na kolejny koncert Morrisseya, który w tym momencie promuje swoją najnowszą płytę i tylko należy się modlić, żeby nie było ani za zimno, ani żeby nie padało. Bo Open Air pokazał, że polskie lato nie jest takie jednoznaczne i potrafi być kapryśne. I w ramach promocji zaprezentowałem wam utwór Zamszowy, którym Morrissey zaczął wtedy ten koncert w Krakowie w 2025 roku. I po prostu potem popłynęły takie hity jak Hausuny znał. Nie wiem, jaka jest setlista teraz, ale myślę, że będzie fajnie i warto naprawdę wybrać się do Warszawy na wolę, żeby zobaczyć właśnie po raz kolejny Morrisseya, który mówi publicznie, że lubi nasz kraj, więc może tym razem nie ucieknie. Ale wracając jeszcze do koncertów w Warszawie, to raz. Do koncertów w lipcu to dwa i koncertów zamszowych to trzy, ponieważ 23 lipca to będzie bodajże czwartek, tym razem w klubie Progresja w Warszawie, w tym samym Fyrtlu na Warszawskiej Woli wystąpi zespół, który Zamsz ma jak najbardziej w nazwie.

minęła. Dziękuję jeszcze raz pięknie i kłaniam się Tymkowi Pomędzowskiemu za możliwość zrobienia tego zastępstwa. Jeszcze nie wiem, co będzie za tydzień. Może też poprowadzę dobranockę, ale wtedy będę miał gościa specjalnego, więc jeśli chodzi o szczegóły, to śledźcie koniecznie profil dobranocki Tymka Pomędzowskiego na Facebooku. On wam wszystko na pewno wcześniej napiszę. Żegnam się z wami na ten czas. Szymon Dopierała sprzed mikrofonu i zza konsolety. I kończę utworem też Paula McCartneya i Johna Lennona. Ich ostatni to utwór jest. Znaczy był. Znaczy w sumie jest, bo cały czas możemy go słuchać. Trzymajcie się i do usłyszenia.

cérebros com muita sede. Słońce zawsze jest gdzieś, a my czasem.